To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda, po lecie skończył się lód.

pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: To jest Melo Radio.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
11: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
12: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
25: To jest tydzień.
26: To jest tydzień.
25: Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
27: Scena Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy rozmawiać o rykowisku jeleni, bo to rykowisko, te gody już się rozpoczęły. Ze mną w studiu Meloradia jest pan Waldemar Bzura, znany fotografik przyrody, który z tą przyrodą jest za pan brat i niejedno rykowisko pan widział, ale też wieloletni pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oczywiście już teraz na zasłużonej emeryturze, ale gdzieś tam z tą przyrodą obcował pan przez wiele, wiele lat, no i dalej pan obcuje. Dzień dobry panu.
28: Dzień dobry.
27: Takie pytanie na początek. Czym to rykowisko dokładnie jest? Wiemy, że to są gody, ale na czym to polega?
28: No, w większości fotografików to właśnie czekają tylko na te właśnie rykowisko. Zawsze się przygotowują, bo to jakiś czas trwa. Już tak się nawet zaczyna, mówią nieraz, że pod koniec sierpnia, no wrzesień, październik. Pojechałem wieczorem, bo to pierwszy raz tak w tym roku. Bo ja zawsze tak jeżdżę pod koniec, czyli tak po 20. Wtedy zauważyłem po tych moich tylu latach jeżdżenia na to rykowisko, że wtedy już bardziej, można powiedzieć, wychodzą te jelenie na zewnątrz. A tak to tak bardziej skryte są. Gdzieś tam w lesie ganiają się, walczą o łanie, byki. I czym to jest? To jest tak, można powiedzieć, byk w tym czasie no, zdobywa, jak to po naszemu można powiedzieć, dziewczyny. No i czym więcej zdobędzie, no to wiadomo, tak, no to jest silniejszy i nawet samo to on swoim tak zwanym rykowiskiem, jak to mówię, rykowisko, nie? Czyli ryczy. Rycenia, nie? Mhm.
27: Jak one się zachowują wtedy? Jak jelenie się zachowują w czasie rykowiska?
28: No to mówię, są, no tak po naszemu można powiedzieć, że to takie trochę są pobudzone, nie? I niektórzy mówią, że się nadboją, nie? Że do lasu, bo żeby tam jeleń jeszcze nie zaatakował, nie? Chociaż tak, myślę, że to jest chyba nieprawdą, bo tam, ja tam miałem różne spotkania z jeleniami i podchodziły do mnie na parę metrów i jakby czuły, że to jednak coś innego jest, nie łania, ale często jest tak, że ktoś gdzieś tam stuka o gałąź i on myśli, że to jest jakiś tam byk. Ja tak nawet sobie wabią niektórzy fotograficy, że gdzieś tam stukają kij o kij, nie? A jeleń sobie myśli, o, coś tam się dzieje, nie?
27: I można tak zwabić?
28: No daje można. No tak niektórzy prawdopodobnie nawet robią, nie? I ja tego nie robiłem, bo zawsze po prostu traktowałem to jako takie, gdzieś tam na skraju lasu sobie stoję z aparatem i czekam, aż wyjdą z tego lasu. Chociaż niektórzy wchodzą wewnątrz do lasu i po prostu chodzą za jeleniami, nie? A ja to, no, można powiedzieć, że od początku zawsze jakby czekam na to, aż wyjdą z lasu, nie? Nie lubię chodzić po lesie, a tym bardziej, że komarów jest tyle, że wczoraj byłem wieczorem, to
27: tak, to
28: nie
27: prawda.
28: Idzie wytrzymać.
27: Tak przyjęło się i taka jest definicja, że jesienny okres godowy jeleni szlachetnych w Polsce trwa od połowy września do początku października, ale w ostatnich latach jakoś to rykowisko coraz szybciej się zaczyna.
28: Ja myślę, że to jest trochę podyktowane też pogodą. Ja też również zauważyłem, że jednak przy chłodniejszych nocach, nie? I one bardziej wtedy są aktywne, nie? Ja nieraz wieczorem do późna siedziałem, czekałem, to jakby zaczęło się chłodno robić. I dopiero zaczynają one wtedy jakby się odzywać, nie? I sobie myślę, aha, rano przyjadę, to na pewno tutaj jeszcze będą ganiać się po tej łące. I się okazało, że nie, rano cicho, ciepło się zrobiło, nie? I jednak nie było tych jeleni. Bo często mówimy tak, że bo to trzeba się odróżnić, bo niektórzy mówią na byka, ogólnie mówi się jelenie, tak? Tylko że w jeleniach to jest jeleń, to znaczy byk, i łania to jest jego, jakby można powiedzieć, żona. No tak, jakbyśmy powiedzieli człowiek, kobieta i chłop, nie? Tak samo tu jest, nie? Że jest jeleń, to jest ogólnie mówi się, nie? Czyli byk to jest ten, co jest z rogami, a łania też jest jeleniem, tylko że bez rogów, nie?
27: No dokładnie. A jak się zachowywać podczas rykowiska w lesie? Teraz też okres właśnie grzybobrania. Wiadomo, grzyby są w naszych mazurskich lasach. Mniej lub więcej, ale są. Pojawiły się te grzyby. Jak się zachowywać, będąc w lesie, kiedy usłyszymy to rykowisko? Czy trzeba zachować ostrożność?
28: Ja myślę, że posłuchać. Bo to jest piękne. No ja przeżyłem tyle rykowisk, no mówię, że to pierwsze moje rykowisko, to myślę, że to będzie gdzieś ponad 20 lat temu, jakby we mnie. I co roku jeżdżę i samo to nawet zdjęcie jak nawet nie wykonam, ale same gdzieś tam siedzę sobie, słucham, można powiedzieć, te ryczenie, ale to jest tak piękne. Tym bardziej, że taki nie jest jak wyjdzie byk, który bardzo głośno ryczy, ten to jest taki, można powiedzieć, przywódcą taki. I nieraz te drobniejsze byczki gdzieś tam, jak słyszą, że taki jest potężny głos, to one już odchodzą, nawet nie chcą z nim zaczynać, bo wiedzą, że oni nic do powiedzenia nie mają w tym wszystkim, nie? Także, że no, mi się wydaje, nie zwracać uwagi, jak lubi ktoś posłuchać, to warto po prostu ciszy sobie posiedzieć, posłuchać i coś pięknego.
27: Jak to rykowisko jeleni, jak to ryczenie jeleni brzmi? Czy można z czymś pomylić? Albo nie. Do czegoś jest podobne?
28: No, raczej nie. To słychać od razu, nie, że to jeleń gdzieś tam, byczek ryczy. A czym głośniejszy i czym taki bardziej dosadny, to znaczy, że to już no, musi być kawałek tego byka. Już samo to, jak patrzymy, że to znaczy patrzymy, że taki byk osiąga przy później do 250 kg, no to już sama masa tego, nie? To już wiadomo, że taki podejdzie, jak nie ja cztery oczy, znaczy cztery, no moje i jelenia i tak stanął 10 metrów ode mnie i tak zaryczał. No trochę tak, kiedyś pamiętam to miałem, to chyba nawet się trochę jakby przestraszyły, bo nie wiedziałem, co on będzie robić, czy on na mnie ruszy, nie? Ale nie, jednak on po prostu miał wiatr w drugą stronę, czyli nie wyczuł mnie. Po prostu się odwrócił, zaryczał, ja też zaryczałem tak swoim głosem, nie? On tak popatrzył na mnie, odwrócił się i poszedł. O, to nie myśliwy, tylko uśmiał się i poszedł dalej, nie? Widział, że to fotograf z Krytyni, to...
27: A, już pana znał.
28: Może znał.
27: Jelenie, no tak jak i inne zwierzęta leśne, dzikie zwierzęta, to zwierzęta płochliwe raczej. Czy w okresie rykowiska, czy w okresie godów one stają się mniej płochliwe, mniej boją się i bardziej podchodzą do ludzi?
28: Ja myślę właśnie,
27: tracą tą czujność?
28: Tak, i to... Tak człowiek, no nie chciałbym nawet tak trochę w tą stronę wchodzić właśnie teraz w tym rykowisku, gdzie jest strzelanie, nie? Bo to rzeczywiście te byki, nie, w ogóle jako jelenie bardziej wychodzą, nie? Tym bardziej pod koniec już tego rykowiska, gdzie takie byk, przecież wiadomo, że w tym czasie rykowiska to prawie nic nie je, nie? Jest już czerpany i tego, bo ja nie widziałem, że pod koniec, jak ja jeździłem, czy on wychodzi, nie? Się kładzie, leży, odpoczywa, nie? Po tym całym boju swoim, tym trzytygodniowym, czterytygodniowym, nie? Tak się wydaje.
27: I myśliwi czekają na ten okres.
28: I myślę, że to jest trochę takie właśnie... chociaż powiem tak, kiedyś rozmawiałem właśnie na ten temat z myśliwym, nie? I mówię, że tak, no trochę niehumanitarny, no, strzelać właśnie w tym czasie, nie? Bo to wychodzą, wiesz, wiadomo, to jest wtedy taki odstrzał, nie? Ale on mi tłumaczył, że no wiesz, no ale to jest dobra selekcja w tym czasie, bo można popatrzeć, nie, czy to się nadaje on, czy tego, czy do odstrzału on jest, nie. No nie chciałbym w ten temat wchodzić głębiej, nie, no ale moim zdaniem to jest takie, że nie powinno się strzelać. tyle powiem, nie? Bo jednak to jest takie, za łatwo to przychodzi, nie? Bo to wiadomo, w tym czasie jelenie, z tego co ja widziałam przez tyle lat...
27: No tak, wykorzystanie takiego słabego
28: jest,
27: momentu
28: tak,
27: zwierząt.
28: Jest, dobrze pani powiedziała. To jest wykorzystanie takiego słabego momentu, gdzie właśnie on jest zajęty wtedy sobą. I mi się wydaje, że to nie powinno się strzelać w tym czasie. Ale większość mi się wydaje fotografii, nie tylko, nie ludzi też twierdzi, że to jest taki okres, gdzie nie powinno się strzelać.
27: Gdzie pan nasłuchuje tego orykowiska? W których lasach?
28: Powiem tyle, że to jest, no to są okolice, nie, głośno nie będę mówił, ale to jest tak Dolna Krutynia. Chociaż byłem, patrzyłem, łąki są nieskoszone trochę, teraz będzie trudniej. Chociaż, no może zdjęcia mogą też być ciekawe, jak wyjdzie i tak prawie go nie będzie widać, tylko same poroże jego, nie, i głowy. Taki, to wysoka trawa jest teraz. Ale, no mówię, większość fotografików czeka na ten moment. Widzę, że już na Facebooku się pokazują zdjęcia, czyli już niektórzy gdzieś tam mają miejsce, gdzie wychodzą. Bardzo ładne zdjęcia. No ja też posiadam sporo zdjęć, bo to mówię, tyle lat. Zawsze coś tam się wykonało, jakieś zdjęcie. Ale ja to tak, teraz jak jadę, to już jak uda się zrobić, to zrobić. Bardziej zależy na posłuchaniu tego, nie? Jak wyjdzie, popatrzeć na takie, no to są naprawdę piękne chwile w życiu. Spotkanie takie z jeleniem, nie? Znaczy z bykiem, można powiedzieć. Zawsze mówi się jeleń, nie? No ogólnie to wiadomo, o co chodzi, nie? Nawet na byka to mówi się, o, ale bardzo ładny jeleń, nie? No jeleń można też powiedzieć, no ale byk to wiadomo, że tu już chodzi o tego, który ma poroże.
27: Ja przyznaję, że ostatnio będąc w lesie, w sumie niedaleko Mrągowa, bo na terenie nadleśnictwa Mrągowo, właśnie takie rykowisko słyszałam. No to już było nawet tydzień temu, więc zdziwiłam się, że dość wcześnie się rozpoczęło.
28: Tak, tak. Wiem, że któregoś roku to niektórzy już tam dawali na Facebooku, że pod koniec sierpnia już się odbywało. Może to nie jest tak, one bardziej w tym czasie, te początki to są takie bardziej skryte, gdzieś w lesie, nie? Nie za bardzo wychodzą na łąkę. Dlatego ja wolę później trochę jeździć, gdzie już wiem, że one powoli zaczynają już wychodzić, wtedy odpoczywać, łanie wychodzą, zaczynają sobie pojadać tam, nie? Przychodzi, położy się, leży, nie? One sobie chodzą w koło, on jak cały król patrzy, tylko obserwuje. Ale wystarczy, że gdzieś tam któryś zaryczy, jakiś byk drugi, nie? To one mają jakieś chyba, poznają się albo coś, bo to patrzy, że głową zaczyna ruszać, wstaje, nie? I w tamtą stronę, gdzie ten byk zaryczał, już biegnie w tam.
27: Ciekawym zjawiskiem w przyrodzie jest też okres godowy łosi. To się dokładnie nazywa bukowisko i też się zaczyna w podobnym okresie, no bo od początku września do połowy października.
28: Bukowisko, wie pani co, ja byłem 4 lata temu, pojechałem na Łuknajno właśnie i rzeczywiście słyszałem też, to takie uczenie, tak sama nazwa, jak mówię, nie bukowisko. I widziałem wtedy w jednym miejscu chyba 6-7 łosi, nie? No i mam fajne zdjęcie nawet porobione. To jest trochę inaczej wygląda, nie? To jest to takie beczenie, tak, tam gdzieś tam, nie? To tak, można się pomylić. Jak ktoś nie zna tego głosu, nie? To całkiem inaczej. Ja sam się dziwiłem. Słyszałem, coś, co to gdzieś coś się odzywa, nie? Nie widziałem, bo pierwszy raz, nie? Tak słyszałem. Bo jelenia to się nie pomyli, nie? To jak słychać, to jak to zaryczy, nie? To... Ale tak jak na Dolnej Krutyni mówię, tam tych byków, pamiętam, kiedyś tak siedziałem do późna nawet. Jak zaczęły ryczeć, nie? To po prostu jakby, to prawie jakby ziemia się ruszała, nie? To po prostu jak wyszły na tą łąkę, zaczęły się ganiać i ryczały, to jest takie przeżycie, że człowiek aż niemożliwe, nie? Tu, tam są tłuszcz. Normalnie może, nie wiem, około 20 byków, jak zaczęło ryczeć, nie? To po prostu szkoda, że nie nagrałem tych głosów.
27: Bez porównania z bukowiskiem.
28: To jest w ogóle coś innego, nie? Może też tak samo, tylko tam chyba bardziej takie, to odbywa się takie bardziej takie, no nie jest aż tak, mi się wydaje, to atrakcyjne, może tak powiedzieć, jak rykowisko. Ale też, no, myślę, że łosie, to co ja widziałem wtedy, To też jest piękne, nie? No ja zdjęcia mam w tych mgłach, nie? Jak one idą tam na Tautach, byłem wtedy. To też bardzo, takie moje pierwsze nawet spotkanie wtedy było takie właśnie z Włosiami, aż tyle tych Włosi, nie? I sobie pomyślałem, no tak, bo przecież Bukowicko, bo to był październik, pamiętam wtedy.
27: Też ważna informacja, ważna wiadomość dla kierowców, bo właśnie w tym okresie, w tym szczególnym okresie jesiennym, kiedy te zwierzęta mają swój okres godowy, one też migrują. No i często przebiegają przez ulicę, chodzą na ulicę, więc no takie spotkanie z dzikim zwierzęciem, szczególnie łosiem, może skończyć się tragicznie i dla kierowcy, i dla zwierzęcia.
28: Ostatnio to takie właśnie były tylko obrejdy, nie? Jak się jedzie na piecki. I no jest na pewno w nocy powinniśmy zwolnić trochę i bardziej ostrożnie jeździć. Tym bardziej w tym okresie teraz. To powinniśmy bardziej z pedału nogę zdjąć trochę i wolniej, nie? W tym okresie. Są takie przypadki, że można no po prostu naprawdę nie tylko samochód tu szkodzić, ale i siebie, nie? Bo to taka masa jak wpadnie na przód, nie na szybę, nie? No to...
27: Tak, spotkanie z łosiem czy nawet jeleniem może skończyć się tragicznie, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Waldemar Bzura, fotografik przyrody. Dziękuję bardzo.
28: No, dziękuję.
24: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
27: Fotografia, media i aktorstwo. Te trzy dziedziny łączy ze sobą Emilia Turek, mrągowianka, niezwykle sympatyczna osoba swoją drogą. Emilia jest dzisiaj naszym gościem. Cześć, witaj.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
27: Te trzy dziedziny mimo wszystko w pewien sposób można połączyć, oczywiście, bo są podobne do siebie, ale zanim do tego przejdziemy, jak ty to łączysz, jak to u ciebie wygląda, to chciałabym ciebie zapytać na początek o to, bo teraz w ogóle próbujesz swoich sił bardzo w aktorstwie, odnajdujesz się w tym w pewien sposób. Chciałabym ciebie zapytać o to, jak to się u ciebie zaczęło. Czy ty jako mała dziewczynka bawiłaś się właśnie w aktorkę? No bo często dziewczynki właśnie bawią się w piosenkarki, marzą o tym, żeby zostać piosenkarką, aktorką, nauczycielką, nie wiem. Jest kilka takich głównych zawodów, o których marzą małe dziewczynki. Jak to było u ciebie?
0: Powiem ci, że to jest zabawna sytuacja, bo... Tak, bawiłam się w aktorkę, ale to w takim sensie, że potrafiłam znaleźć taką zabawę, gdzie byłam tylko ja. Ale to nie tak dlatego, że byłam egoistyczna czy coś w tym stylu, tylko potrafiłam z niczego coś zrobić. I już takie były podrygi pierwsze, co nie? I nie sądziłam, że w ogóle tak było ze mną, dopiero później mi rodzice o tym powiedzieli, bo ja myślałam, że to jest normalne, że każdy się tak bawi, co nie? Cóż, później okazało się, że każda Wigilia była moja, scena rodzinna, więc śpiewy, tańce, super. Już w jakimś tam stopniu to się bardziej rozrastało i było we mnie. No ale później przyszedł taki moment zatracenia niestety, bo zostało to we mnie stłamszone, bo byłam też w pewien sposób... przez rówieśników gnębiona w szkole, szykanowano ze mnie i różne rzeczy robili.
27: Co się działo?
0: Nie mam pojęcia, ale to wszystko zatraciłam, to
27: Ale
0: werwę.
27: Ze względu na co?
0: Do tej pory nie wiem, dlaczego. To było dla mnie trudne pod tym względem, bo ja zapomniałam o tym, że to lubię. Do takiego stopnia to wszystko poszło. Ja zapomniałam, jak się mówi. Ja zapomniałam, jak się jest gdzieś. Po prostu takie blokady we mnie powstały, że nie wiedziałam, kim jestem. Było takie, wiesz, poszukiwanie tożsamości. I zaczęłam pisać jakieś tam wiersze. A potem trafiłam na taką sytuację, gdzie poszłam na kółko teatralne i to też był przypadek.
27: Kiedy to było? Ile miałaś lat wtedy?
0: 16 lat miałam, jak poszłam na kółko teatralne.
27: To tutaj, w Mrągowie?
0: Tak, w Mrągowie. Jeszcze Mania była. Wtedy prowadziła to kółko pani Marta Szymborska i to było coś niesamowitego, bo ja w pewnym momencie, wiesz, wyobraź sobie taką sytuację. Mhm. Jesteś w jakiejś niewiedzy i nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę i nie wiesz, co robisz w życiu. Masz jakieś tam niby przemyślenia, ale jesteś stłamszona. Inaczej było w domu, bo w domu to wariat totalny, ale w szkole... inny człowiek. I nagle wchodzisz na takie kółko teatralne. Do tego miejsca idziesz, do MCK. I to jest, jakbyś dostała obuchem w głowę. Raptownie o jacie, ty, to fajne, ja to lubię. I nagle sobie przypominam, że kiedyś mi się to podobało. Dopiero mi się coś odblokowało, nie wszystko, bo to tak nie działa, że na pstryknięcie palca. Później jakieś kolejne próby. Wyobraź sobie, że mi ciężko było wejść w takie role, gdzie ja musiałam pokazać złość albo skrzywić minę, bo od razu słyszałam, że haha, jaka brzydka, albo jakieś inne, wiesz, słowa. O, jak się krzywi, ale to bardzo źle wygląda. Wiesz, jak to dzieci, nie?
27: Jednym z twoich zainteresowań jest właśnie fotografia. I kiedy ty poczułeś, że lubisz to robić i że to ci wychodzi? Bo jednak masz za sobą też kilka wystaw tutaj lokalnie i w Mrągowie i poza Mrągowem.
0: I to wszystko szło równolegle. Tylko ja nie miałam tej świadomości, bo to gdzieś we mnie zawsze było, co nie? Ale myślę, że dzięki temu, że rodzice kiedyś mi dali w prezencie cyfrówkę, to mogłam robić zdjęcia. Tylko że ja nie wiedziałam, że to się później przeobrazi coś takiego. Zaraz 10 lat będzie, jak robię zdjęcia i nawet już prowadzę działalność gospodarczą, mam swoją firmę i się w tym naprawdę rozwijam. Mam teraz też ciekawe rzeczy w tym kierunku wykonywane, jakieś fajne współprace, ale to może są takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, które na to wpływają. Mi się wydaje, że trochę rodzice, trochę też ja, a później naprawdę spotykam się w jakimś miejscu i się pojawia ta możliwość, że mogę to robić i nagle ja to chwytam, bo chcę doświadczyć. To jest najważniejsze. Doświadczyć czegoś. Nie bójmy się tego. Próbować nowych rzeczy. Nie mówmy na zasadzie, a to nie dla mnie. Ja też nie wiedziałam, czy fotografia jest dla mnie. Ale ona jest pewnym wyrazem artystycznym. To, czego ja nie mogę przedstawić, bo nie mam takiej możliwości, mogę na kogoś innego zrzucić. I wtedy, jak ktoś do mnie przychodzi na sesję, to jesteśmy w danym klimacie. Tylko to też nie jest powiedziane, że ona to zrobi. Bo czasami mi zaoferuje coś innego ta osoba. Ja też w to idę, bo też jestem elastyczna. Różni ludzie do mnie przychodzą i różne emocje ze sobą niosą. I to jest piękne. Ja wtedy z tego czerpię. To jest niesamowite.
27: Ale działasz też w jednym z mrągowskich portali informacyjnych. Czy to wszystko, fotografie, media i aktorstwo, da się ze sobą połączyć?
0: Na początku myślałam, że się nie da, bo zawsze mi mówiono, a jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. A potem sobie tak pomyślałam, ale to fajnie ze sobą współgra. Jestem wyczulona na drugiego człowieka, słucham go, zadaję mu pytania. Ciekawość świata. W teatrze otwartość na drugiego aktora, odbijanie się energią od słów, od czynów, od gestów. A w mediach wyszukujesz tematów tożsamych z tobą, czyli to, co cię interesuje. Wiadomo, czasami są tematy, które są całkowicie tobie obce, no ale masz tą możliwość wyboru i to fenomenalnie się łączy. Ja nie sądziłam, że się to w ogóle da, ale dało się.
27: Rozmawiamy dzisiaj też między innymi dlatego, że ostatnio właśnie odkryłaś w sobie może nie nowy kierunek, no bo to jest z tobą od dawna, to aktorstwo, ale próbujesz poszerzać swoje horyzonty i gdzieś w takich produkcjach telewizyjnych.
0: Teraz weekend był bardzo owocny, bo byłam we Wrocławiu. No jakoś tak mam flow, tak mówią przysłowiowo. Myślę, że to mój czas i łapię to, co mi jest dane. Troszeczkę jest też tak, że po pewne rzeczy sięgam sama, bo trzeba wyjść naprzeciw pewnym rzeczom. To nie jest tak, że ktoś raptownie do ciebie zadzwoni i powie, o Emilia, chodź tutaj, mamy dla ciebie rolę. To też jest taka świadomość, że są grupy, że są kontakty, że trzeba uderzać do pewnych drzwi. Nie mówię, że natarczywie, ale tak, teraz naprawdę mi się poświęciło. Poświęciło. Teraz mi się poszczęściło.
27: Ale to nie jest dla ciebie nowość, bo już wcześniej próbowałaś czegoś
0: takiego. Oczywiście. Od 16 roku życia statystowanie przede wszystkim. Znaczy inaczej. Od 16 roku życia kółko teatralne. Mniej więcej, jak dobrze liczyłam, 9 lat. Później w międzyczasie statystowanie, rola drugoplanowa nawet, ale to w takim naszym zaciszu. Film krótkometrażowy, a później dopiero zaczęły pojawiać się epizody. I właśnie to jest ten proces, który jest piękny sam w sobie, bo nie ma tak, że masz od razu to i to. Chyba, że, nie wiem, trafisz na taki moment, na dobrego reżysera, ktoś cię zauważy i ci się poszczęści i masz to od razu. Ale prawda jest taka, że wiele osób dąży do tego, próbuje. I to nie jest tak, że w ciągu roku masz 3 czy 4 możliwości. Czasami pojawia się jedna. I pytanie, jak ją wykorzystasz. U mnie na szczęście jest taka, jakby to powiedzieć, tendencja wzrostowa, bo z każdym rokiem jest coraz lepiej. I w tym roku film krótkometrażowy, Statystowanie, Brudny Joe, teraz epizod Policjantki i Policjanci, drugi epizod Wydział Sprawiedliwi Trójmiasto. Petarda. I chcę tu się zatrzymać na jednej rzeczy, że ten epizod w Trójmieście, tak to nazwę, to jest naprawdę epizod przełomowy, bo tutaj weszła duża organika, organiczność ciała. Tego się nie da zagrać. Ja znalazłam sobie te pokłady tego wszystkiego, które umożliwiły mi właśnie wejść troszeczkę wyżej na swój własny poziom, który gdzieś tam we mnie jest, tylko po prostu nie miałam takiej możliwości, żeby taką scenę odegrać. I myślę, nie chcę, wiecie, prorokować, bo to nie o to chodzi, bo zazwyczaj jest tak, o, mówię, jest super, super, na pewno coś zaraz będzie, a potem nie ma. Ale uważam, że w tym momencie to naprawdę mocno świadczy o tym, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób ja pracuję. Tutaj jest widoczny mój warsztat.
27: Chcesz się rozwijać w tym kierunku? To jest jakiś twój cel? Jakieś masz marzenia dotyczące aktorstwa?
0: Uśmiecham się, no bo proste, ja chcę dostać Oscara.
27: Na pewno. Nie, tego ci życzę.
0: To jest takie moje marzenie, bardzo, bardzo dalekie, nie? Mówią, żeby nie marzyć głośno, ale ja uważam, że powinno się marzyć głośno, bo są takie osoby, które jak to słyszą, to może dadzą ci szansę. Są też takie osoby, które to słyszą i powiedzą, ale ego, nie? Ale uważam, że trzeba mieć aspiracje, dążyć do pewnych rzeczy. No i mam taką nadzieję, że w przyszłości otrzymam, nie wiem, jakąś rolę drugoplanową w jakimś serialu. No już pierwszą...
27: Drugoplanową?
0: Pierwsza rola to już jest marzenie, nie?
27: Dlaczego nie?
0: Dlaczego nie? Ale no mówię, no step by step. Statystowanie, epizody, może reklama, może później drugoplanowa rola, potem pierwsza. Kto wie, gdzie mnie poniesie, ale jestem otwarta na rozwój. Całe życie, bo mi to
27: co
0: naprawdę
27: chciała w życiu robić?
0: Dużo.
27: Właśnie chciałabyś zostać aktorką, no jednak zaczynałaś, kiedy miałaś 16 lat, tak? Próbowałaś tak. swoich sił. Teraz, no nie będę mówić głośno, ale trochę lat minęło i dalej to aktorstwo?
0: No tak, oczywiście. To nie jest tak, że to jest tylko aktorstwo, bo ja rozwijam się i w dziennikarstwie.
27: Ale przy okazji to aktorstwo.
0: Tak.
27: Bo a co jest ci bliższe?
0: Aktorstwo, zdecydowanie. Tylko, że wiecie, no to jest...
27: To a fotografia? Jest,
0: też lubię, ale aktorstwo kocham. Mhm. Bo to... Ja nie chcę mówić, że to są alternatywy, bo to są rzeczy, które ze mną rezonują. Bez tego nie byłabym ja. To jest składowa tego, kim jestem. To jest moja tożsamość. Ale aktorstwo to nie jest tak, że o Jezu, bo sława, bo pieniądze, bo coś tam. Po prostu dla mnie to jest forma autoterapii. Jest to sposób na wyładowanie siebie. Ktoś inny uderza w worek treningowy, a jak ja wejdę na scenę, czy jestem przed obiektywem, to ze mnie wszystko schodzi. Ja później czuję ulgę. Ja zapominam o tym, że coś się kiedyś wydarzyło złego, czy nie wiem, są jakieś trudne momenty w życiu. Po prostu mnie to uskrzydla. Coś nieosiągalnego, ale z drugiej strony może stać się osiągalne. I gdyby faktycznie to się przerodziło w coś stałego, to uważam, że oczywiście nie zrezygnowałabym z fotografii czy z dziennikarstwa, ale na tym bym się koncentrowała najbardziej. Koncentruję się teraz na tyle, ile mogę. Na razie nie mogę w to pójść całkowicie, no bo też trzeba z czegoś żyć. A nie oszukujmy, z takich epizodów nie ma dużych pieniędzy.
27: A powiedz mi, czy jest ktoś, aktor lub aktorka, kogo podziwiasz? Być może ktoś z Mrągowa, no bo przecież z Mrągowa też mamy aktorów, pochodzą stąd, z okolicy również.
0: Sentyment mam ogromny do Sebastiana Badurka, naszego mrągowskiego aktora, bo on jako drugi mnie prowadził i on tak naprawdę wyzwolił ze mnie te wszystkie najgorsze rzeczy, ale to nie są najgorsze rzeczy pod tytułem złe zachowania czy coś w tym stylu, tylko wydobył ze mnie takie pokłady, które były we mnie ukrywane wcześniej, bo wracamy do sytuacji, gdzie naprawdę miałam niezły rollercoaster w szkole. Ale Sebastian to jest taka osoba, która spowodowała, że ja spojrzałam na ten świat całkowicie z innej perspektywy. On dał mi taką świadomość tego, że to, że jestem zła, to też jest w porządku, mam do tego prawo. I ja dzięki temu nie boję się, że się gdzieś skrzywię, czy będę miała usta otwarte, bo będę w szoku, bo to jest naturalne. A inne inspiracje, polskie, oczywiście Danuta Stenka, Agata Kulesza, oni są moją inspiracją. Bardzo ich cenię.
27: Warto inspirować się innymi osobami i czerpać od nich wiedzę. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była mrągowianka Emila Turek.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
24: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
27: Przegląd piłkarski. Pora zacząć. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia. Mrągowo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam słuchaczy Meloradia.
27: I na początek oczywiście B-klasa. 5 września w sobotę start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Mazura Ełk. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką startu Kozłowo.
1: Pewna i wysoka wygrana rezerw Mazura Ełk, który dominował w całym spotkaniu. Nie dał szans dla Kozłowa, żeby wywieźć nawet jeden punkt. Mecz zakończył się wynikiem 8-1 dla Mazura. W całym spotkaniu widoczne było doświadczenie zespołu, który wsparty został zawodnikami z pierwszej drużyny. Honorowego gola dla startu w tym spotkaniu strzelił w 53 minucie Dawid Krawczyk i start dalej zajmuje 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie rozegra 12 września w Kozłowie o godzinie 15, a przeciwnikiem będzie Jurand Barciany.
27: I w B-klasie grają również rezerwy Mrągowi Mrągowo. W minioną niedzielę 6 września rezerwy Mrągowi rozegrały spotkanie z zespołem Zrucianego Nidy. To spotkanie zakończyło się remisem.
1: Podział punktów, bezbramkowy remis w spotkaniu, gdzie oba zespoły walczyły o pełną pulę do ostatniego gwizdka. W meczu było pełno emocji, walki, ale jednak remis sprawiedliwy. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 5 miejsce, na koncie mają 5 punktów. W następnej kolejce rezerwy wybierają się mecz do Kowali Oleckich, bardzo daleki wyjazd i spotkanie zostanie rozegrane 12 września o godzinie 14.
27: I teraz A-klasa. W miniony weekend Żagiel Piecki wygrał na wyjeździe z zespołem Wilczek Wilkowo.
1: Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy od 6 minuty po wykorzystaniu rzutu karnego wyszli na prowadzenie 1-0 dla Wilczka. W dalszej części meczu to Żagiel przejął inicjatywę i trzykrotnie po stałych fragmentach gry zdobył bramki i strzelcami tych bramek Jakub Wachowski, Jakub Tomaszewski oraz Przemysław Kulik. Czwarta bramka był to gol samobójczy. Dużą kontrowersji w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o sędziowanie. Gdzieś tam bardzo mocno sędzia mylił się w tym spotkaniu na niekorzyść drużyny z Piecek. Żagiel dalej utrzymuje fotel lidera, ma na koncie 12 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra w Pieckach z Kresową Górową i Ławeckie. I mecz odbędzie się 12 września o godzinie 16, a powiem tylko tyle, że mecz zakończy się wynikiem 4-1 dla Piecek.
27: Salent Boże natomiast przegrał na wyjeździe z drużyną Reduta Bisztynek.
1: Niestety dalej bez punktu pozostaje zespół Salentu Boże. Tym razem Salent musiał uznać wyższość drużyny z Bisztynka, która do przerwy prowadziła już 4-0. W końcówce spotkania najpierw w 86 minucie Reduta podwyższyła na 5-0, a 3 minuty później honorową bramkę dla Salentu strzela Damian Bombało. Salent przegrywa kolejne spotkanie i zamyka tym samym tabelę, a klasy zajmują 14 miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 13 września o godzinie 16, tym razem u siebie, a przeciwnikiem będzie zespół Pogoni Ryn.
27: piątek w godzinach wieczornych. Mrągowia mrągowia.

0: tą przewagę Mrągowi. Bramki padały. Na pierwszą bramkę kibice musieli czekać niestety aż do 40 minuty. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego Łukasza Kuśnierza z Piotrkiem Wypnieckim dośrodkowanie w pole karne do piłki dochodzi Maciej Narloch i z bliska kieruje piłkę do siatki. Prowadzimy 1-0 i do przerwy taki wynik się nie zmienia. W drugiej części spotkania już w 49 minucie po dokładnym podaniu ponownie Łukasza Kuśnierza bramkę na 2-0 strzela Mateusz Barszewski. W 73 minucie mamy podwyższenie wyniku ponownie po podaniu Łukasza Kuśnierza. Tym razem Łukasz wykonywał rzut wolny, piłka skierowana została na 5 metr, a Kondra Klaszuk nie miał problemów, aby z bliskiej odległości zdobyć bramkę 3-0 dla Mrągowi. W końcówce spotkania kombinacyjna wymiana piłki pomiędzy Laszukiem a Wypnieckim. Konrad podaje pomiędzy obrońcami Mazura do wbiegającego w pole karne Piotra Wypnieckiego, który strzelając po długim rogu podwyższył wynik spotkania na 4-0 dla Mrągowi. Mrągowia jest dalej liderem rozgrywek Ligi Okręgowej. Zdobyła komplet 15 punktów. Kolejne spotkanie Mrągowa rozegrała na wyjeździe 12 września o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Wiktoria Bartoszyce.
1: To oczywiście była Liga Okręgowa. Wrzesień to dobry moment, żeby zacząć przygodę sportową, żeby zacząć przygodę z piłką nożną. No i właśnie też kluby sportowe, kluby piłkarskie rozpoczynają nabór. I taki nabór był również w Mrągowi, Mrągowo na Stadionie Miejskim w Mrągowie w miniony piątek.
0: Fajnie to wszystko się odbyło, ale szkoda tylko jednej rzeczy, że pogoda trochę nie dopisała. Deszcz dość tutaj zaskoczył, ale mimo tego naprawdę przyszło dużo dzieci. Trenerzy też, no wiadomo, musieli się zaangażować w tą pracę. O 16:30 ten nabór się zakończył. Skończył się tam przed meczem. No fajnie ogólnie wszystko, gdyby nie ta pogoda, to jeszcze na pewno lepiej i dłużej by to potrwało. Musieliśmy też skrócić ten nabór, ale nabór trwa cały czas. Zaczął się tu na stadionie w tej chwili w Mrągowie na głównej płycie. Na pewno zimą dodatkowe nabory będą też takie zorganizowane na hali sportowej. Będzie więcej możliwości, bo i tego czasu będzie dużo więcej, bo to będzie, jak domyślam się, w okresie ferii. Tak więc wtedy dzieci mają wolne, już się zaczęła szkoła. To jest inaczej, ale zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, rodziców do uczestnictwa w naszym klubie. Wiem, że też przedstawiciele naszego klubu byli w niedzielę na dniach sportu ze swoim stoiskiem, tak jak i inne dyscypliny sportowe. Fajnie, że się takie imprezy odbywają, zachęcają do uprawiania sportu dzieci, młodzież, nawet i dorosłych. Super inicjatywa, należy tutaj pogratulować dla miasta za wsparcie, za pomoc. No i dla wszystkich stowarzyszeń życzyć, żeby jak najwięcej tych dzieci, młodzieży uczestniczyło, bo coraz mniej widać, ta młodzież nie garnie się za bardzo do tego sportu i ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej uczestników tych wszystkich naszych dyscyplin. No i wiadomo, że piłki nożnej i Mrągowo, no gdzie mam w sercu ten klub i ten sport.
1: Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć trenować piłkę nożną?
0: Wszystko zależy od tego, ile jest chętnych, w jakim wieku, ale wiem, że już od 6 roku, 7 roku życia przyjmują nasi trenerzy do grup młodzieżowych zawodników. Jeżeli by się zebrała duża grupa, to można wtedy utworzyć jedną grupę, a przeważnie są to grupy łączone. Tak więc od tych dzieci najmniejszych nie wymaga się już tam jakiegoś wieku. Jeżeli jest ktoś chętny, to z miłą chęcią przyjmujemy, łączymy do grup i wtedy w grupach łączonych razem trenują.
1: co z miejscami w klubie sportowym? Czy są miejsca dla nowych zawodników? Jeżeli w późniejszym etapie chcieliby na przykład dołączyć, chcieliby zacząć trenować albo przenieść się z innego klubu sportowego?
0: Z tym to jest trochę kłopot na pewnym etapie, bo brakuje wykwalifikowanych jeszcze trenerów, chociaż dużo chłopców nasz

0: których porobiło podstawowe trenerskie uprawnienia, ale to gdzieś tam później w dalszym etapie jest niezbędny dalszy rozwój, ale wiem, że trenerzy mają swoich asystentów, którzy prowadzą w tych mniejszych grupach naborowych treningi. No, tu jest jeden problem, z którym walczymy nie tylko my, ale również inne kluby, jeżeli chodzi o tak zwane osoby do trenowania, o pomoc w treningach, ale jakoś tutaj radzimy sobie. Przy naborach cały czas wspominamy o tym, że zapraszamy do tego, aby kolejni jacyś przyszli zawodnicy czy obecni zawodnicy starali się pomóc dla tego klubu i wsparli poprzez udział w treningach, poprzez to, żeby przejść rekrutację na trenerów. Ważny jest czynnik ludzki w tym wszystkim, ale jakoś do tej pory dawaliśmy sobie rady i z tym nie ma z tym wielkiego problemu.
1: Kto może trenować piłkę nożną? Dla kogo to jest?
0: No każdy, kto chce trenować, uprawiać sport. No, na tym etapie jest przede wszystkim zabawa, tak? Chęć do tego, żeby tą dyscyplinę akurat uprawiał, żeby w ogóle uprawiać sport. Uważam, że tutaj jakakolwiek wprowadzanie rywalizacji poprzez naciski z tytułu zdobywania punktów czy jakichś wyników, to nie ma sensu. Tutaj to jest typowa chęć po prostu uprawiania sportu i zabawy. Na tym rzecz wszystkim polega. W dalszym etapie już mamy wyniki, gdzieś tam rezultaty z tych meczy. To już jest w dalszej fazie etapu rozwoju zawodnika. A kto ma ochotę, kto chce uprawiać sport, zapraszamy serdecznie do Mrągowi. Mrągowo naprawdę mamy wykwalifikowanych trenerów. Fajnie to wszystko się układa. Tam Karol Lemecha jest koordynatorem tej całej akcji młodzieżowej. Mamy tą srebrną gwiazdkę. Możemy się tym poszczycić. Tu w województwie nie każdy klub posiada. Tak więc to też są pewne aspekty, które powinniśmy doceniać i my doceniamy na pewno to. Uczestniczymy w programie Klub corocznie. To też jest dodatkowy atut naszego klubu. Mamy obozy letnie, obozy zimowe, półkolonie. Naprawdę jest co robić. Jeżeli tylko ktoś zaangażuje się i zacznie trenować w klubie, nie będzie się na pewno nudził, a kadra jest bardzo wykwalifikowana.
1: Utarło się, że piłka nożna to raczej męski sport, sport dla chłopców, ale coraz częściej dziewczęta też trenują piłkę nożną. W Mrągowie gra jakaś dziewczynka?
0: Jest kilka dziewczynek, razem trenuję z chłopcami. Utworzyć struktury dziewcząt nie jest tak wcale łatwo. Kiedyś już był klub dziewczęcy, ale nie w Mrągowie, ale w klubie Mazury Mrągowo, z tego co pamiętam. Istniał kilka lat, ta sekcja istniała kilka lat. Do tej pory nie było reaktywacji tej sekcji. Jeżeli się zgłosi, myślę, minimum 15 dziewcząt.
1: Może warto byłoby pomyśleć.
0: Może by było warto pomyśleć, ale też do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje do trenowania dziewcząt. No to jest... Nie chciałbym tutaj robić jakiegoś podziału, no ale pod każdym względem jest to specyficzne trenowanie dziewcząt niż chłopców. No, są mankamenty, które gdzieś tam w jakiś sposób trzeba zachować. Przede wszystkim też musi być odpowiednia osoba do trenowania tych dziewczyn. Nie jest tak do końca łatwo, a na tą chwilę, jeżeli ktoś z dziewczyn jest zainteresowany, dziewcząt jest zainteresowany, to do chłopców może dołączyć. Trenują w grupach, wiem, dziewczęta też razem i świetnie sobie radzą.
1: Także ja dziękuję serdecznie i oczywiście zachęcamy do oglądania meczów lokalnej piłki nożnej. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Sezon kąpielowy mamy już zakończony, więc pora teraz podsumować mijające lato i to, jak ten sezon kąpielowy wyglądał na wodach powiatu mrągowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. I z nami w studiu Meloradia jest pan Zygmunt Kisielewski, prezes mrągowskiego oddziału WOPR. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu. Rzeczywiście sezon jeszcze letni trwa. Natomiast sezon kąpielowy zaczęliśmy 15, w zasadzie, bo było od 13-15 czerwca, no i do 31 sierpnia. 15 czerwca zaczęliśmy na jeziorze Czos, Jaszczurcza Góra, później 27 Piecki, a 1 lipca już, że tak powiem, wszystkie kąpieliska pracowały. Na etacie było 7 ratowników, czyli licząc Mrągowo i Piecki, bo od wielu lat stosuję taką wymianę, żeby ratownicy się nie przyzwyczajali do kąpieliska, tylko po prostu co 2 tygodnie była taka rotacja, a jak rotacje ratownicy mają, no to i podobne warunki i podobne pod każdym względem, i finansowym, i pod względem wyposażenia. Sezon był rzeczywiście był różny. Albo były śródziemnomorskie upały, lub też przewaga była dni słotnych, zimnych. No ale, a nasi ratownicy musieli, że tak powiem, wytrwać i przy takiej aurze i przy takich temperaturach, jakie tutaj, załoga się, że tak powiem, wytrzymała przez cały sezon. Jeden ratownik tylko pracował w koniec czerwca i lipiec, natomiast to był student, natomiast już sierpień musiał wracać na uczelnię. Natomiast pozostała załoga była w komplecie. Tak jak było, jak ogłaszaliśmy, kąpieliska były czynne od 10 do 18 przy różnej pogodzie. Gdy była pogoda nieciekawa, pojawiała się biała flaga, znaczy ciekawa to biała flaga, jak nieciekawa, czerwona flaga. Świadczyło to o tym, że ratownicy są i są, że tak powiem, w dyspozycji. Byli odważni, no, nawet tacy, gdzie woda była dużo, dużo cieplejsza od powietrza. Powietrze było 17-19 stopni, woda miała 21-23 stopnie. No i byli tacy, którzy z tego korzystali. W tym sezonie głównie skupimy się na w zasadzie tym sezonie kąpielowym. Natomiast jeżeli chodzi o sezon zabezpieczenia, czyli jesteśmy jeszcze na jeziorach, pełnimy dyżury sobotnio-niedzielne, czyli każda sobota, niedziela nasze łódki są na odpowiednich akwenach. Zabezpieczamy gminę Piecki, gminę Mrągowo i miasto Mrągowo. No i tutaj no, trzeba się chwalić, że na tych akwenach i na rejonie naszego działania nie doszło do żadnego nieszczęścia.
1: W te wakacje nie było żadnego utonięcia
3: nie
1: tutaj,
3: było
1: na
3: żadnego,
1: naszym terenie.
3: Na tych akwenach, gdzie my zabezpieczaliśmy, gdzie pod naszym tym jurysdykcją po prostu tutaj nie było żadnego nieszczęścia.
1: Ale od początku roku były utonięcia.
3: No ale w naszym powiecie tak. Natomiast tam, gdzie...
1: Chodzi mi o utonięcie od maturzystów spod Warszawy.
3: Ale tam na tym jeziorze akurat nie zabezpieczaliśmy. Rzeczywiście tam było tak, sezon niechlujnie zaczęli, to było i później było nieszczęście na jeziorze Krzywym, no ale tam akurat ten rejon doraźnie, że tak powiem, natomiast tam stałych dyżurów nie pełnimy. Natomiast tutaj, gdzie byliśmy, że tak powiem, na stałe, gdzie nasi ludzie są, chociaż to sobotę, niedzielę, tutaj się nasze łodzie pojawiają, tutaj jakoś nieszczęść nie było. Natomiast
1: poważnych, ale drobniejsze zdarzenia były.
3: Zdarzeń właśnie do tego chciałem przejść. Zdarzeń mieliśmy ponad 39 odnotowanych, to zdarzeń było dużo więcej, tylko to, co każdego dnia my zgłaszamy do RCB, wszystkie takie, że tak powiem, opatrunki, o skaleczenia i jakieś poważniejsze uszkodzenia ciała. I takich zgłoszeń mieliśmy 39, 40, dla 46 osób udzielono większej czy mniejszej pomocy. W tym roku była, że tak powiem, wzywana, nasi ratownicy wzywali 3 razy karetkę, z tym 2 przypadki były takie, że karetka tych, że tak powiem, poszkodowanych zabrała. Sedon, uważam, że na te warunki, jaka aura nam w tym roku sprzyjała, po prostu no, był w miarę udany, bez żadnych tam większych wpadek. Jesteśmy jeszcze do końca października, jesteśmy jeszcze na akwenach takich jak jezioro Czos, jezioro Juno. Tutaj nasze łodzie jeszcze będą. Natomiast na pozostałych akwenach jak Probarskie, Mokre czy Wągiel, tam w zasadzie pojawiają się ten czas, kiedy będzie wezwanie. Natomiast tutaj na tych jeziorach jesteśmy na stałe.
1: Do kiedy woprowcy będą jeszcze na jeziorach?
3: Do 30 października.
1: Do końca października.
3: Do końca października jesteśmy. A dlaczego jesteśmy? Dlatego, że jeszcze regaty są.
1: Ale teraz na przykład w takim okresie wrześniowym są jeszcze jednostki pływające, że tak powiem, jakieś motorówki, żaglówki na wodzie.
3: Jak już tylko słońce wyjdzie każdego dnia, jak tylko słońce wyjdzie i są warunki sprzyjające, żeby korzystać z dobroci natury, jakim jest lato, no to tutaj rzeczywiście i rowerki jeszcze się pojawiają, kajaki sporadycznie, ale też jeszcze, no a już mówię o żaglówkach, czy jakimś po prostu sprzęcie motorowodnym. Mówię to, nie jest to czerwiec, nie jest to lipiec, ale pojedyncze jednostki się pojawiają. No jak jednostki są, no to i my staramy się być, bo chociażby kilka dni temu też osobiście holowałem, kobieta wypłynęła rowerkiem z wypożyczalni, ROR zaczęło nabierać wody. Będąc na patrolu, zobaczyłem, że ktoś tam rękoma macha, dlatego przypominamy cały czas, jeżeli ktoś jest w potrzebie na wodzie, to ręka do góry i ruchy wahadłowe, albo w ogóle ręka, że tak powiem, podniesiona, świadczy o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. No i tam taka sytuacja była, podpływamy bliżej, rzeczywiście rower nabiera wody, to ja mówię, że chcę przejąć załogę na motorówkę. Ta pani mówi, ale to sprzęt. Ja mówię, na razie my jesteśmy WOP, mówię, ratuję ludzi. Proszę bardzo, na pokład, bo tam dziewczynka 11 czy 12 lat, to bo szybciej się odważyła. No całe szczęście, że obie panie były, obie mama z córką, były w kamizelkach. To chwała im, no i na pokład. Kobieta miała troszeczkę opory, co ze sprzętem. Na razie zabieramy panią, a sprzęt zobaczymy. No i była możliwość, żeby ten sprzęt przypiąć do łodzi. No i przyholowaliśmy na pomoc. I panią z tego żadnej pomocy nie chciała. Mówi, że wszystko jest dobrze, tylko tyle, że się wystraszyła. Zanim dopłynęliśmy do brzegu, to już trochę ochłonęła, że już wszystko dobrze. No i ten sprzęt również, żeśmy najpierw mamę z córką na pomoc, a tam później obsługa portu przyjęła i rower.
1: No, i takie przypadki też się zdarzają na wodzie. Wszystko może się tak naprawdę wydarzyć, więc to trzeba mieć też z tyłu głowy. No i warto mieć kamizelki.
3: Była poważna impreza 6, było święto sportu w Mrągowie i też byliśmy. Szczególnie przypominaliśmy, że kamizelki, czy na kajakach, czy sportowych, czy zwykłych, no niestety, ale jeżeli się jest na sprzęcie, czy na supach, czy na obojętnie jakim sprzęcie, no niestety, ale kamizelka to jest taki środek asekuracyjny, który zawsze podtrzymuje nas na wodzie. I tutaj to jest obowiązkowo i ten sezon uważam za udany, dlatego że nawet czy nasza łódka, policja też często była i często, gęsto to było, że jak wiem, ludzie zaczynali szybciutko, nawet jak gdzieś nie mieli na sobie tej kamizelki, to szybko pod ręką i zakładali, a szczególnie, że aura w tym roku, tak jak powiedziałem, była kapryśna, często słońce, a dużo ciemnych, czarnych chmur, a to wróży zawsze wiatr i deszczową pogodę.
1: Jak trzeba się zachować na wodzie, kiedy na przykład no, widzimy te czarne chmury, kiedy zbliża się burza?
3: Zawsze zwracamy uwagę, rzeczywiście trzeba się obejrzeć, dookoła się rozglądać, przy zmianie pogody, ciemnych chmurach, szybciutko, że tak powiem, schodzić do brzegu, do najbliższego brzegu. No niektórzy mówią, że proszę do brzegu, ale my mamy z wypożyczalni sprzęt. Ja mówię, do najbliższych trzcin, jeżeli już będzie wiatr, do najbliższych trzcin przeczekać, mówię, i dopiero można dalej próbować. Nie ryzykować, wiatr zaczyna, fale się podnoszą, nie ryzykować, próbować dojść do portu, bo może to przykro się skończyć. Także przypominamy cały czas, żeby będąc na wodzie patrzeć do przodu, rozglądać się, korzystać ze słonecznej pogody, ale czasami trzeba się obejrzeć do tyłu i jeżeli się pojawią chmury czarne, ciemne, no to mówię wróżące, że tak powiem, zmianę pogody na gorszą, no to w ten czas szybciutko do najbliższego brzegu. I przy brzegu, jeżeli starczy jeszcze nam czasu, do najbliższego brzegu próbować w ten czas skierować się do portu. Ale to jest moja rada i rada ratowników, żeby, mówię, nie zostawać na otwartej przestrzeni przy, że tak powiem, przy wzrastającym wietrze i tego zwiększających się falach. Jak najbliżej, mówię, do najbliższego brzegu.
1: Tak, no trzeba też mieć to na uwadze, no bo ta pogoda, jak sam pan wspominał, bywa kapryśna. Taką właśnie pogodę też, no, mamy na Mazurach. Różnie to bywa. Czasem jest deszcz, czasem słońce, a czasami nawet burze.
3: Lato mieliśmy takie, jakie mieliśmy. Dla nas najważniejsze było to, że poza tymi dwoma nieszczęściami, które mieliśmy na początek sezonu, natomiast później, mówię, w tym rejonie, gdzie nasze łodzie były, gdzie my byliśmy, pojawialiśmy się...
1: Dwoma nieszczęściami, o których pan mówi?
3: No, na Juksach. No to pierwsze, to mówię, to maturzyści, co tam przyjechali zrelaksować się. Dla jednej rodziny skończyło się to tragedią, no i na Krzywym.
1: Ale w wakacje było spokojne.
3: Ale wakacje były tutaj, mówię, bezpieczne, spokojne, tam gdzie nasi ludzie się pojawiali, gdzie nasze łódki tam się pojawiały. Tutaj był akurat ten sezon, uważam, za udany. No chciałbym w tym miejscu podziękować naszym władzom, a mianowicie burmistrzowi miasta Mrągowa i całej, że tak powiem, Radzie Miejskiej za środki finansowe, które pozwalają to, że nasze łodzie są na wodzie i, że tak powiem, i pełnią dyżury. Chciałem również podziękować pani wójt Spiecek i również też tam po prostu patrole były, odpowiednie środki, więc pełniliśmy te dyżury. No i wójtowi gminy Mrągowo, tutaj też, że tak powiem, na tych akwenach gminnych też mamy wyznaczone, tam byliśmy i staramy się, że tak powiem, dalej jeszcze pełnić dyżury, żeby uprzedzać, a jak dojdzie do nieszczęścia, czy do jakiejś wywrotki, czy ten, żeby po prostu ludziom pomagać i żeby spokojnie wrócili do domu, do brzegu i do domu. No chciałbym dalej podziękować nasz dyrekcji czy prezesowi TBS-u Karo za środki finansowe na zabezpieczenie kąpielisk, również pani wójt Spiecek, również za środki finansowe, że jezioro Wągiel, kąpielisko było zabezpieczone przez naszych ludzi i spokojnie, żeby ten sezon mijał. Również chciałem podziękować naszym, że tak powiem, stałym inwestorom czy sponsorom i koleżankom i kolegom, którzy nas na co dzień prawie wspierają, że my możemy, że tak powiem, być na wodzie, pokazywać się z przyzwoitym sprzętem, bo sprzęt mamy, jaki mamy, ale staramy się, żeby był sprawny. No i mówię, to też również te środki, które idą na paliwo, to między innymi i też wykorzystujemy do remontu sprzętu. Sezon, uważam, udany. Nieszczęść, mówię, było, jeżeli już były, to na początku sezonu w naszym powiecie zdarzały się. Natomiast cały sezon uważam za udany. Dziękuję bardzo za to, że ludzie w miarę respektują przepisy, zachowują się tak jak trzeba, a przy okazji, mówię, korzystają z dobroci natury, jakim jest woda. No i ja mówię, że i żeglarzom, jeżeli jest wiatr, również, żeby ten wiatr był sprzyjający, żebyśmy spokojnie relaksowali się i żebyśmy wrócili po urlopie bezpiecznie do domu. Czyli jeszcze raz uważam, że w miarę kaprysznej pogody, kaprysznej aury sezon był udany. Dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O reklamie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znalazły się 4 działania. Za chwilę dowiemy się o nich więcej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Zborowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry, cześć.
15: Dzień dobry.
14: Co możemy powiedzieć o tych zadaniach, które przeszły do dalszego etapu, czyli do etapu głosowania?
15: To ja bym zaczęła trochę od początku, że mamy podział na 2 rodzaje zadań. Jednym z nich są zadania inwestycyjne, czyli inwestycyjno-modernizacyjne, a drugie z nich to zadania miękkie. W związku ze zgłoszeniem tylko 2 zadań miękkich, z czego tylko jedno przeszło ocenę formalną i merytoryczną, znamy już wstępnie zwycięzcę właśnie zadania miękkiego, a pozostało nam wybór 4 zadań inwestycyjnych. Jednym z nich jest na przykład sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej. To propozycja mieszkańców na to, aby w przestrzeni miejskiej zamiast takich naszych znanych pylonów, na których pojawiają się plakaty o informacjach, co w Mrągowie będzie się działo, żeby te nośniki zamieniły się właśnie na takie interaktywne, do których możemy wrzucać i filmiki, żeby te plakaty były bardziej atrakcyjne i bardziej widoczne. Drugim z takich projektów jest rozbudowa toru pamtrakowego. Tutaj znany projekt szczególnie dla aktywnych osób, które jeżdżą na deskach i hulajnogach. Mamy skatepark poniżej, obok Orlika jest pamtrak i propozycja rozbudowy tej przestrzeni. Mamy również trzeci projekt, jakim jest rozbudowa placu zabaw przy Jeziorku Magistrackim w Mrągowie. Jest tam częściowo zagospodarowana przestrzeń. Mieszkańcy wskazują, że nie ma nigdzie obok takiego placu zabaw w centrum miasta, stąd propozycja, żeby tam pojawił się plac zabaw. I rewitalizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Parku Lotników. Etap pierwszy, modernizacja nawierzchni przy obiekcie streetworku parkuru. Tu propozycja jest tego typu, abyśmy wkoło jakby tej przestrzeni, gdzie tą przestrzeń do zabawy na parkurze mamy, żeby nie było takiej nawierzchni naturalnej, tylko była przystosowana, taka pewnie ratanowa, bardziej miękka, żeby było bezpieczniej.
14: Trzeba też podkreślić to, że mamy pewne zmiany w tym roku w budżecie obywatelskim. Chodzi o to, że mieszkańcy nie zgłaszali nowych projektów, tylko po prostu będą jakby kontynuowane, rozwijane inwestycje, które już są w mieście.
15: Tak, to są projekty modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zmieniamy na lepsze coś, co już istnieje. Takie jest nasze założenie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Nie tworzymy nowego, tworzymy, poprawiamy rzeczywistość. Też z tego względu, że zrobiliśmy rewizję budżetu obywatelskiego i zadań, które zostały zgłoszone. Często, gęsto te inwestycje no po prostu niszczeją, bo nie są może aż tak często uczęszczane. To jest ten nakład środków, niekoniecznie współmierny do atrakcyjności danego projektu. Stąd w tym roku propozycja taka, żeby to były jednak zadania, które będą poprawiać, a nie tworzyć nowe.
14: Zgłoszonych zadań było więcej?
15: Zgłoszonych zadań było więcej, natomiast nie wszystkie przeszły tutaj ocenę formalno-merytoryczną. Rozmawialiśmy z inicjatorami tych zadań, więc mamy już koncepcję na przyszły rok do poprawy, tak żeby wpisywały się one w budżet obywatelski.
14: Dlaczego były odrzucane? Z jakiego powodu?
15: Przede wszystkim właśnie z tego argumentu, że nie były inwestycyjno-modernizacyjne, tylko było to tworzenie nowych przestrzeni, czyli nie wpisywało się to w tegoroczne założenia budżetu.
14: Głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 rozpoczęło się 18 czerwca i potrwa do końca września, tak więc niewiele czasu już pozostało, żeby oddać swój głos. A czy wiadomo, ilu mieszkańców już zagłosowało?
15: Nie do końca, ponieważ mamy też, o ile w systemie elektronicznym widzę liczbę osób, o tyle nie wiem, ile jest kart w urnach, więc to jeszcze nie jest oczywiste. Będziemy liczyć te głosy 30 września. Natomiast zachęcamy wszystkich mieszkańców do właśnie oddania głosu, zadecydowanie, jak ma wyglądać ta nasza przestrzeń mrągowa. Mamy na to realny wpływ, głosując w budżecie obywatelskim.
14: O czym należy pamiętać podczas głosowania?
15: O tym, żeby po prostu wejść na stronę www.mragowo.pl i tam znajdą Państwo po prostu ikonkę głosuj w budżecie, krok po kroku całość prowadzi. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, wtedy na naszym fanpage'u Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych jest instrukcja krok po kroku, jak to wygląda. Myślę, że taki proces nie będziemy słuchaczy dokładnie opisywać, bo zajmie to za dużo czasu, a nie będzie koniecznie atrakcyjne do słuchania. Natomiast jestem przekonana, że każdy sobie z tym poradzi, przypominając, że w budżecie obywatelskim może głosować każdy mieszkaniec Mrągowa, niezależnie od wieku.
14: Niezależnie od wieku, czyli nie trzeba być pełnoletnim.
15: Nie trzeba.
14: Jeżeli chodzi o Mrągowski Budżet Obywatelski 2027, jaki budżet właściwie jest do wykorzystania w tym roku?
15: Mamy 200 tysięcy na zadanie inwestycyjne i 50 tysięcy na zadanie miękkie. Łącznie budżet budżetu obywatelskiego to 250 tysięcy.
14: 250 tysięcy to jest łączny budżet, czyli 200 tysięcy na takie zadanie inwestycyjne. Mówimy tutaj o głosowaniu i miasto zachęca do tego, żeby głosować, żeby brać czynny udział. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Głosować można w formie elektronicznej, ale nie tylko. Wersja papierowa nadal jest dostępna.
15: Wersja papierowa nadal jest dostępna. Na korytarzu Urzędu Miejskiego jest urna, są karty, też jest instrukcja, więc myślę, że napisanie imienia i nazwiska swojego nikogo to nie pokona. Podanie numeru telefonu i wybranie zadania. Tyle trzeba zrobić, żeby zagłosować w formie papierowej. Ewentualnie na naszej dedykowanej platformie do budżetu obywatelskiego też jest karta do pobrania, więc możemy sobie spokojnie w domu, jeśli nie chcemy głosować elektronicznie, wydrukować taką kartę, na spokojnie sobie poczytać o tych zadaniach, wypełnić ją i po prostu wrzucić do urny.
14: Kiedy zadania, zwycięskie zadanie właściwie, kiedy ono będzie realizowane? Budżet obywatelski 2027, czyli w przyszłym roku.
15: Tak, 2027, czyli realizacja w roku 2027. Mamy pełen rok kalendarzowy na realizację tego zadania. W związku z tym, że to są takie procedury nasze urzędowe, no to to rok zajmuje, zresztą widzimy to po poprzednich zadaniach. Tyle czasu potrzeba.
14: Cofnijmy się może jeszcze trochę do budżetu obywatelskiego 2026 i przypomnijmy słuchaczom, jakie zadanie wygrało.
15: Psi plac zabaw. Zadanie, które wielokrotnie powracało do budżetu obywatelskiego jako inicjatywa mieszkańców i zostało wyłonione w poprzedniej edycji i jest w tej chwili na ukończeniu.
14: Psi plac zabaw powstanie w centrum miasta właściwie, koło Mrągowskiego Targowiska. Już prace trwają w tym miejscu.
15: Tak.
14: O czym warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o budżet obywatelski? Budżet obywatelski, tak jak już tutaj też wspominałam, to takie narzędzie skierowane do mieszkańców. Mieszkańcy mają wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Dlatego warto brać udział, czynny udział w takich przedsięwzięciach.
15: Ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że cieszę się, że co roku tych zadań jest coraz więcej, bo faktycznie mieliśmy taki dość duży spadek, jeśli chodzi o inicjatorów w ogóle zadań do budżetu obywatelskiego. W tym roku 4 zadania inwestycyjne, które przeszły i jeszcze kilka, które pozostało na etapie formalno-merytorycznym, to myślę, że to jest dość duży sukces, jeśli chodzi o budżet i tutaj brawa dla mieszkańców, że to zaangażowanie powróciło i chęć inicjowania tych działań. Zachęcamy jeszcze bardziej właśnie do głosowania, bo fantastycznie, że są mieszkańcy, którzy wymyślają te pomysły. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zagłosować na budżet obywatelski, wybrać przestrzeń, w której to zadanie zostanie zrealizowane i tak naprawdę, które zostanie zrealizowane, bo różnorodność tegorocznych zadań jest dość spora, więc myślę, że każdy jest bardziej bliżej któregoś z tych zadań, no bo nośniki informacji, plac zabaw, rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej, to wszystko są bardzo różnorodne pomysły.
14: Bardzo różnorodne pomysły, ale takie skierowane, myślę, do dzieci i młodzieży głównie.
15: Myślę, że nośniki informacji miejskiej są bardzo skierowane do nas i mogą nam ułatwić. Jeśli chodzi o rozbudowę placu zabaw, to ja myślę, że one są bardzo skierowane do rodziców. Tym bardziej, że jesteśmy w strefie, gdzie też jest sporo usług takich gastronomicznych, czy też kawiarni, więc ja chętnie skorzystałabym z takiej przestrzeni móc wypić spokojnie kawę, więc pytanie, czy to dzieci i młodzież, czy to jednak rodzice?
14: No brakuje w tym miejscu tego placu zabaw, chociaż plac zabaw przy Jeziorku Magistrackim już był, czyli chodzi o to miejsce, gdzie wcześniej
15: dokładnie
14: był ten plac zabaw.
15: Tam, gdzie był, tak. Rozbudowa toru pantrakowego, to myślę, że jest przestrzeń dla wszystkich, bo nie tylko młodzież, ale też dość dużo dorosłych. Trzeba pamiętać, że dzisiejsza subkultura, która zwała się kiedyś skejtami, dzisiaj ma po jakieś 30-40 lat i nadal dobrze daje sobie radę na deskorolce bądź hulajnodze, więc...
14: No to młodzież, to dalej jest młodzież,
15: zostańmy
14: oczywiście
15: przy tej perspektywie.
14: Dokładnie.
15: No i rewitalizacja tego parkuru, to myślę, że to też nie jest tylko strefa, w której korzysta młodzież, ale też często widzę mieszkańców, którzy po prostu robią tam sobie pierwsze rozgrzewki, jakieś rozciągania, bo to też jest dobra przestrzeń do tego.
14: Jestem ciekawa sieci interaktywnych nośników informacji miejskiej. To taka nowość mogłaby być w mieście, oczywiście nie wiadomo, czy uzyska największą liczbę punktów, ale inne miasta już takie nośniki mają i ja się zastanawiam, bo miasto na pewno analizowało w pewien sposób to, jak to będzie wyglądało i jak to się przekłada na koszty.
15: Będą analogiczne do takiego nośnika informacji interaktywnej, tym bardziej, że pamiętajmy, że to dzisiaj są wyświetlacze LED, więc pobór prądu to nie są koszta, które w jakiś sposób mogą nas blokować jako miasto.
14: To taka bardziej ekologiczna forma, można powiedzieć.
15: Bardziej ekologiczna, na pewno bardziej z możliwością aktualizowania, bo jeśli nawet coś się wydarzy, tak jak ostatnio było czytanie w ramach biblioteki i pogoda nie pozwoliła na to, żeby jednak zrobić to w przestrzeni otwartej na skwerze i trzeba było przenieść do sali Orbita, to można by było od razu taki plakat również wrzucić na taki nośnik, bo mamy cały czas dostęp do takich informacji i nie musimy zwlekać, czekać z taką informacją do mieszkańców. Nie tylko Facebook, ale wtedy też te osoby, które niekoniecznie chodzą z telefonem w ręku, miałyby też na bieżąco taką informację.
14: No i mniej śmieci, no bo jednak plakaty, które niszczeją, które są już nieaktualne, no trzeba wyrzucić, trzeba coś z nimi zrobić.
15: Dokładnie, mniej kleju, mniej też zaangażowania ludzi zwyczajnie w świecie, bo nie musi jechać ktoś i tego naklejać, tracić na to dnia, tylko ktoś, kto i tak wrzuca plakat na media społecznościowe, tak samo klika i jest on w systemie.
14: Rzeczywiście zadania są różnorodne, są ciekawe, więc warto przyjrzeć się temu bardziej, no i zagłosować na wybrane zadanie, bo to zwycięskie zadanie będzie w przyszłym roku realizowane w naszym mieście i będziemy mogli się przekonać, jak to tak naprawdę w praktyce będzie wyglądało.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Justyna Malinowska, zapraszam. Wakacje już się skończyły, ale to nie oznacza, że w Mrągowskie Muzeum, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur się zamyka. Teraz zmieniają się godziny funkcjonowania muzeum, ale to też nie oznacza, że muzeum jest zamknięte dla gości. Sezon był obfity, jak każdy sezon, z tego co się zdążyłam już dowiedzieć. I za chwilkę o tym jeszcze opowiemy i opowiemy, co jeszcze można zobaczyć w muzeum, co w ogóle można zobaczyć w Mrągowskim Muzeum. A opowie o tym pan Tomasz Wasilewski z Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Dzień dobry panu. Jak ten sezon przebiegał tegoroczny?
10: Dzień dobry. No, specyfika miasta Mrągowa, a więc miasto zdecydowanie turystyczne i w tym wypadku no, niezmiennie wpływa to też na pracę muzeum. Oprócz tego, że mamy troszeczkę inne godziny otwarcia w czasie sezonu, dostosowane oczywiście do ruchu turystycznego, tak i widać było wzrost odwiedzających muzeum, zwłaszcza osób indywidualnych. Mniej grup, to też jest taka specyfika powiedzmy tego wysokiego sezonu, ale zdecydowanie więcej osób indywidualnych i co cieszy, to już chyba powtórzę po raz kolejny, wzrost odwiedzających ludzi w wieku młodszym, czyli młodzieży, osób powiedzmy gdzieś tam do 25 roku życia.
14: To takie nietypowe?
10: Jak do tej pory tak. Jak do tej pory to było nietypowe. Znaczy, my prowadzimy statystyki oczywiście. Prowadzimy statystyki, jeżeli chodzi o wiek odwiedzających. To jest dla nas bardzo istotne, bo muzeum musi się zmieniać w stosunku do odwiedzających. Inaczej jest troszeczkę, powiedzmy, z osobami starszymi, troszeczkę z młodszymi, inne są potrzeby i oczekiwania, ale pomimo tego, że no, wystawa jest niezmienna na ten czas, to widać wzrost zainteresowania takim życiem kulturalnym właśnie ludzi młodych. Szukają czegoś innego. Mrągowo to oczywiście jeziora, lasy, piękna pogoda czasami. Ale też powiedzmy widać właśnie to, że szukają czegoś atrakcyjnego, jeżeli chodzi o architekturę, o sam układ miasta. No a przy okazji oczywiście centrum miasta, czyli ratusz i nasze muzeum. I faktycznie wzrost zdecydowany ludzi młodych, którzy przychodzą do muzeum. Chyba opinie są dobre. Nie sprawdzałem już dawno. chociaż jeden z obowiązków, ale nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że dosyć dobre opinie, pomimo tego, że jesteśmy niewielkim muzeum przecież. To z zainteresowaniem cieszyła się ta wystawa, która jest przede wszystkim wystawą stałą i dotyczy właśnie miasta, powiatu mrągowskiego i tego, co możemy zaprezentować właśnie na salach muzealnych.
14: Mrągowo, no to wiadomo, plaże, jeziora i wtedy goście, myślę, że turyści wybierają się, żeby trochę odpocząć nad wodą, ale w taką pogodę, no bo lato bywało kapryśne, pogoda latem bywała kapryśna, więc wtedy, kiedy padał deszcz, było więcej odwiedzających muzeum, wtedy ludzie wybierają się właśnie do takich placówek?
10: Zdecydowanie. Tak, tak widać, że wzrost to też jest oczywiście związane z pogodą, ale nie tylko deszcz, ale upały też mają wpływ na to. A więc jeżeli ktoś szuka ochłody, no to stała temperatura, klimatyzowane pomieszczenia w muzeum powodują to, że faktycznie przynajmniej podczas tych upałów można odetchnąć troszeczkę, powiedzmy, jakim chłodniejszym powietrzem, ale tak, deszcz również. Przyjeżdżając tutaj, nie wiem, na 3-4 czy tydzień czasu, prawda, 3-4 dni, można sobie zaplanować wycieczkę. Można gdzieś tam w plany, powiedzmy, tego urlopu wpisać sobie wycieczkę po muzeach przecież, ale pogoda weryfikuje to. A więc bywa tak, że zaskakująco zaczyna padać deszcz, zaczyna wiać wiatr. Będąc w Mrągowie, no szkoda siedzieć, powiedzmy, jakby gdzieś w apartamencie, w hotelu czy gdziekolwiek, a więc turyści wychodzą i wtedy przy okazji dowiadują się na przykład, że jest muzeum i w danym miejscu i przesuwają ten termin, powiedzmy, przyjścia i przychodzą właśnie, kiedy jest niepogoda. A więc tak, no tutaj powiedzmy jakby spoglądając statystyki, takie czyste, techniczne statystyki, możemy śmiało, nie pamiętając, jaka była pogoda danego dnia, stwierdzić, kiedy faktycznie padało albo kiedy był upał. Bo to widać właśnie w statystykach wejść do muzeum.
14: Zwiedzanie muzeum warto zacząć od początku. Jesteśmy właśnie w pierwszej sali, od której właśnie zaczyna się to zwiedzanie. Co tutaj można znaleźć?
10: Przede wszystkim znajdujemy się na wystawie stałej. Wystawa stała od 2,5 roku dotyczy cały czas miasta Mrągowa, powiatu mrągowskiego. I tutaj niesamowita praca profesora Hoffmana, profesora archeologii, który na pierwszej części z tej wystaw pokazał zbiory archeologiczne, które dotyczą właśnie samego Mrągowa i powiatu mrągowskiego. I tutaj zaczyna się taka podróż, powiedzmy, od początków zaistnienia ludzi na tym terenie tuż po zlodowaceniu. A więc zaczynamy od neolitu i ta podróż po salach prowadzi nas aż do 1983 roku, czyli do pierwszego pikniku country. A więc mamy retrospekcję, możemy przejrzeć, zobaczyć, jak to wyglądało podczas tych tysięcy lat istnienia życia, czy powiedzmy istnienia bycia ludzi na tym terenie. Bo jak dobrze wiemy, początek naszej przygody na tym terenie, no to lodowiec, lądolód, który przywędrował tu z północy. No historia w ogóle niesamowita, tysiące lat, dziesiątki tysięcy lat lodowca, no i później budzi się życie. No i pierwsze ślady osadnictwa akurat na pierwszej sali, którą możemy zwiedzać, to właśnie neolit i pierwsi ludzie, którzy przybywają tutaj po to, żeby zdobyć pokarm. I mamy tutaj materialne ślady, bo oczywiście możemy mówić, dywagować na temat wcześniejszych, powiedzmy, życia na tym terenie, dinozaurów, mamutów i tym podobnych. Ślady oczywiście istnieją w postaci skamieniałości, ale jeżeli mówimy o samych ludziach, to mamy tutaj ślady konkretnie ludzi z neolitu, którzy przybywali tutaj zakładając właśnie obozy po temu, żeby zdobyć właśnie pożywienie. I tak przechodząc z gabloty do gabloty, czytając opisy, które są nad tymi gablotami, dowiadujemy się całej historii i historii rozwoju osadnictwa na tym terenie. Cała historia, która jest bardzo niesamowita i co sprowadza nas do takiego podsumowania, że tak naprawdę gdziekolwiek byśmy nie byli na terenie Mrągowa, to prawdopodobnie nieświadomie depczemy pozostałości naszych przodków i to jest takie niesamowite. Zresztą cały świat jest tak zbudowany, prawda? No ale będąc w Rągowie, będąc na plaży, kąpiąc się w jeziorze, czy chodząc po lesie, zbierając owoce leśne czy grzyby, mamy tą świadomość, że wszędzie przed nami byli nasi przodkowie, zostawili swoje ślady. Oczywiście dla większości z nas te ślady są, powiedzmy, jakby nierozpoznawalne, tak? Albo bardzo mało rozpoznawalne. A za to dla archeologów są to eksponaty, które pokazują nam przeszłość i pokazują naszą historię właśnie na tym terenie.
14: I archeolodzy bardzo chętnie tutaj prowadzą swoje wykopaliska na naszym terenie, na terenie powiatu mrągowskiego.
10: No tutaj śmiało, spokojnie. Myślę, że można powiedzieć, że w ciągu sezonu archeologicznego na terenie powiatu mrągowskiego, okolicy powiatu mrągowskiego 15-20 ekip archeologicznych cały czas ma co robić. Cały czas są stanowiska, które są badane, ale też przy okazji jeszcze są stanowiska, gdzie prowadzi się tak zwane badania ratunkowe, czyli zgłoszenie od mieszkańców, od przypadkowych znalazców pewnych ciekawych rzeczy. Archeolodzy mają za zadanie jechanie, powiedzmy, na ten teren, sprawdzanie, jakby wytypowanie tego, co mogło tam się zadziać, co jest w tej ziemi. A więc te ekipy cały czas są, cały czas badają ten teren i jeszcze do niedawna w ogóle uważano, nie wiem, czy w tej chwili się to zmieniło, bo nie mam jakby najświeższych informacji, ale twierdzono, że teren okolic Mrągowa jest jednym z najlepiej rozpoznanych pod względem archeologicznym w ogóle na mapie Polski, a więc no to o czym świadczy, prawda? Do tej pory zresztą nasze muzeum, czy nasze muzea w naszej okolicy, w naszym województwie opierały się na zdobyczach Heimat muzeów, czyli tych muzeów przedwojennych, które powstawały na tym terenie. I mamy dużo informacji, zwłaszcza merytorycznej informacji na temat tego, co było zdobywane. Oczywiście do tej pory uważano, że pierwszymi archeologami na tym terenie byli niemieccy archeolodzy, prawda, współpraca oczywiście z mieszkańcami tutaj czy naukowcami z tego terenu, ale okazuje się, że już z dawien dawna, od 1650 roku są tutaj badane te tereny i nawet jeżeli nie były nazywane to, powiedzmy, badaniami archeologicznymi, tak się działo faktycznie, bo jest wielu, powiedzmy, wiele przekazów o tym, że tak się działo. Nawet począwszy od Riedla, no jest to jeden z braci Riedlów, którzy urodzili się w Rągowie. Jeden zresztą był nadwornym dyrygentem cesarza austriackiego w Wiedniu. Drugi był burmistrzem Rągowa, a trzeci był pastorem w Sorfitach, a przy okazji jeszcze miłośnikiem historii i archeologiem, i z jego przekazów, jego opisów właśnie wynika z tego, że prowadził te badania archeologiczne w okolicach Mrągowa. Tutaj opisuje bardzo konkretnie okolice Sorkwit, Maradek, okolicy właśnie tej gminy Sorkwity, no ale to też dotyczy jakby Mrągowa, prawda? A więc okazuje się, że te badania trwają bardzo, bardzo długo, od wielu, wielu lat. Ta spuścizna jest potężna. Co prawda zawierucha wojenna zabrała nam większość eksponatów. Te Heimatmuzea nie były aż tak ważne już po wojnie, w momencie, kiedy rodziło się, powiedzmy, jakby nowe społeczeństwo. Trzeba było zapewnić podstawowe wartości, ale faktycznie ta świadomość później zaczęła wzrastać, a dzisiaj to już wiemy, że ten, kto nie szanuje historii, nie wart przyszłości, a więc bardzo duży nacisk jest na to, żeby faktycznie pokazywać naszą historię.
14: Przechodząc do kolejnej z muzealnych sal, trafimy również na wykopaliska archeologiczne, ale bardzo cenne wykopaliska, chociaż pozostałe oczywiście są też równie cenne. Chodzi o skarb z Czeszkowa.
10: Zdecydowanie, jeżeli mówimy o cenności wykopalisk, to dla świata naukowego to zdecydowanie Czeszkowo jest czymś bardzo wyjątkowym. Oprócz tego, że oczywiście powstały różne periodyki, różne zapiski na temat tej wystawy, to interesowały się tam wszystkim, tą całą kolekcją oczywiście muzea z całej Europy, jeżeli chodzi o muzea archeologiczne. Czeszkowo jest ewenementem, które pokazuje na nowo, odświeża to na nowo, powiedzmy, tą historię naszego terenu. Jest tam bardzo dużo wątków, bo jednym z wątków jest oczywiście wątek pozostałości archeologicznych, ale to za tym idzie, otwiera tajemnicę, powiedzmy, gdzie zostało to znalezione, kto to zostawił, dlaczego zostawił, w jakim celu to zostawił, a jest tam bardzo dużo elementów takich pochodnych, które tworzą tą historię i ta historia tak naprawdę jest na początku swojej drogi, ona się dopiero zaczyna. Pomimo tego, że mówimy o znalezisku z 2009-2010 roku, to jeżeli chodzi o ten czas, to i badania archeologiczne to jest dosyć świeży temat i on będzie kontynuowany na pewno. Oczywiście wymaga to dużych nakładów pieniężnych, dużych grantów, zaprojektowania całych tych wykopalisk, bo z tych badań nieinwazyjnych wiemy, że w tym miejscu leżą jeszcze eksponaty, które nie zostały wyciągnięte, no ale nie ma technicznie takiej możliwości na dzień dzisiejszy, bo wymaga to dużo, dużo więcej przygotowań. No ale tak czy inaczej, sam początek tej wystawy pokazuje, że to będzie niesamowita przygoda, no i historia, która pokaże, że ten nasz teren, który przez wiele, wiele lat uważany był za koniec świata, za Galindeo, jest tak naprawdę jednym z ważniejszych centrów Europy sprzed tysięcy lat.
14: Muzeum w Mrągowie po sezonie będzie otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Justyna Malinowska, zapraszam. Muzeum w Mrągowie zachęca do odwiedzin także po sezonie. Obiekt mieści się w samym centrum miasta, w zabytkowym XIX-wiecznym ratuszu. Muzeum prezentuje bogatą historię regionu od czasów archeologicznych aż po współczesność. Zobaczymy tu eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych na ziemi mrągowskiej. Obejmują one okres od epoki kamienia przez epokę brązu aż po czasy nowożytne i panowanie zakonu krzyżackiego. Jest również część poświęcona rozwojowi dawnego Sensburga, dokumenty, mapy, militaria oraz pamiątki po dawnych mieszkańcach. Nie można również nie wspomnieć o cennym znalezisku, jakim jest skarb z Czaszkowa. Każda z muzealnych sal przenosi nas w inny okres historii. O jednej z nich opowie Robert Wróbel, kierownik Rągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
12: W sali prezentowane są zasoby muzealne, które zostały wydobyte przez archeologów na terenie Mazur. Też głównie na terenie powiatu mrągowskiego. Najstarsze prezentowane artefakty są z II wieku przed naszą erą, czyli początek epoki żelaza. Zwiedzający na wstępie mogą zapoznać się z bardzo fajnym nagraniem prezentującym wędrówki ludów w całej Europie. Nagranie to uzmysławia, jak ludy przemieszczały się w V-VI wieku naszej ery, czyli krótko mówiąc, jak wcześniej Bałtowie znaleźli się na naszym terenie, czyli na terenie południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego.
14: I co w poszczególnych gablotach zobaczymy, bo to też jest...
12: Zaczynamy od epoki żelaza, to jest II wieku przed naszą erą. Prezentowany jest tak zwany Złoty Wiek Bałtów na terenie Mazur. Mówimy tutaj ściśle o kulturze bogaczewskiej. W tym okresie zaczęto, czyli drugi wiek przed naszą erą, czyli ponad 2000 lat temu, w tym okresie zaczęto już na szerszą skalę stosować żelazo. No i pierwsza gablota prezentuje zdobycze, które zostały, można powiedzieć, pogrupowane w takie trzy główne kategorie. Jeśli chodzi o artefakty żelazne, pierwsza rzecz to są przedmioty, które służyły w życiu codziennym. No i mamy na przykład haczyk na ryby, który został wydobyty w okolicach Wyszemborka. Czyli tak jak mówiłem, są to bezpośrednio tereny nam bliskie. Ale mamy też w tej kategorii, mamy też na przykład takie szydło służące do szycia również z okolic Wyszemborka. No i też na przykład nożyce z Bogaczewa. To są takie przedmioty żelazne, które można powiedzieć zaliczyć do grupy takich przedmiotów codziennego użytku. Mamy też przedmioty, które służyły, można nazwać żelaznymi przedmiotami czy użytkowymi przedmiotami służącymi do walki. No i mamy na przykład groty, które zostały wydobyte na przykład bezpośrednio w jeziorze Czos, groty włóczni. Mamy też na przykład umbro tarczy, czyli to jest taka metalowa część środkowa na tarczy, charakterystyczna, która spina całą tarczę. I to jest akurat rzecz, która została znaleziona w Bogaczewie. Mamy też na przykład imacz tarczy, czyli taki uchwyt tarczy, gdzie trzymano z drugiej strony wewnętrznej części tarczy ręką, dłonią tarczę i ta część została wydobyta z okolic Wyszemborka. No i mamy też już w tym okresie pierwsze wzmianki w ogóle o ludach zamieszkujących współczesne Mazury. W tamtym okresie, czyli przełom to był okres, gdzie rozpoczynano handel bałtycki, czyli mówimy tutaj o sławnym, takim też medialnym pojęciu jak szlak bursztynowy. Z okolic Bałtyku, ale też i z okolic Mazur rozpoczynano handel bursztynem z Cesarstwem Rzymskim. Wtedy też w tamtym okresie po raz pierwszy wzmiankowano o galindach. Było to właśnie nawiązanie do tego, że przez tereny Mazur wiódł również szlak bursztynowy.

0: ile jest on przy wypolerowaniu, no byłby, przypominałby współczesny buczny, który można spotkać w zakładach jubilerskich, a ten surowiec bursztynowy został znaleziony niedaleko Mrągowa, bo właśnie w Wyszemborku. A jeśli chodzi o handel międzynarodowy, no to mamy najstarszą monetę właśnie z okresu rzymskiego, która została znaleziona w ruskiej wsi, czyli w niedaleko Mrągowa.
1: To jest najstarsza moneta, jaka znajduje się w Muzeum Mrągowskim?
0: Tak, to jest najstarsza moneta. Mamy jeszcze dirham arabski, ale to już jest starsza, dalsza historia.
1: Oczywiście też w tym czasie pojawiła się biżuteria. No skoro bursztyny, to też i biżuteria. Widzę tutaj korale, jakieś bransoletki być może.
0: Tak, ta wcześniejszy opis dotyczy najwcześniejszych znalezisk z epoki żelaza. Z czasem oczywiście mieszkańcy naszych terenów nauczyli się wyrabiać przedmioty w lepszy sposób, rozwinęło się hutnictwo, ale też i kowalstwo, więc również i rozwinęła się sztuka wyrabiania ozdobników czy ozdobień. No i mamy też taki bardzo ciekawy przedmiot. Mówimy o takich paciorkach ozdobnych, a co ciekawe, te paciorki są owinięte, czy takie kamyki paciorków są owinięte złotą folią, czyli można powiedzieć, że jest to taki złoty naszyjnik. Ten akurat, który prezentowany jest w naszym oddziale, został znaleziony w Bogaczewie. I w dalszym okresie właśnie epoki żelaza, kiedy już mamy bardziej skomplikowane, bardziej wyrafinowane ozdoby, no mamy gablotę poświęconą w sumie jednej funkcji użytkowej, o której dzisiaj wszyscy skorzystamy z tej funkcji, mianowicie z guzików. Tak? Guziki, które służą do połączenia dwóch połaci materiału. Wcześniej, dawniej, 2000 lat temu takich guzików nie było, więc trzeba było sobie jakoś poradzić w inny sposób, łącząc dwie części materiału. No i mamy na przykład w Mrągowskim oddziale całkiem pokaźną kolekcję szpili. Szpile brązowe, które służyły właśnie do połączenia dwóch materiałów. Te akurat kilkanaście sztuk zostały znalezione w Bogaczewie. Mamy też na przykład w Mrągowskim oddziale zapinki, które również zostały znalezione i w Bogaczewie, i w Wyszemborku. Bardzo fajne, bo one są bardzo ozdobne, bardzo takie wyrafinowane. No i mamy też prezentację tych zapinek na żywo, ponieważ mamy tutaj taki model naszej mrągowskiej Matyldy, na której, która została ubrana właśnie w dawny sposób i gdzie te zapinki można zobaczyć, jak one faktycznie się wtedy prezentowały.
1: No i kolejne gabloty w tej samej sali, tutaj też bardzo ciekawe. Myślę, że dzieci bardzo zainteresowane są tym, co tutaj się znajduje.
0: Jeszcze w epoce żelaza, z epoki żelaza mamy na przykład pozostałości grobu końskiego. Takie groby były przygotowywane dla znaczniejszych znaczniejszych członków plemienia. Często z znaczniejszymi wojownikami również grzebano ich konie. I mamy też właśnie w Mrągowskim oddziale muzeum czaszkę konia z epoki żelaza, a ponieważ te konie to była najcenniejsza rzecz, jaką wojownik ówczesny posiadał, to również i razem z koniem były też grzebane przedmioty, które służyły do pielęgnacji tego konia. Czyli mamy na przykład pozostałości drewnianego dużego grzebienia, którym czesano grzywę konia. Mamy też i bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o takie walory artystyczne, kolejne zapinki, które są już bardziej nowsze. Te pochodzą z wędrówek ludów, czyli to jest około 6-7 wiek naszej ery.
1: Też bardziej ozdobne już te zapinki.
0: Są bardziej ozdobne te zapinki, ale na przykład zapinka jedna pochodzi z niedaleko nas, Pozmachar.
1: Kolejne to już narzędzia, które służyły do polowania, do walki.
0: Kolejna gablota prezentuje również, to jest czasy już kolejne, czyli idziemy tak chronologicznie coraz dalej, to jest wiek 8-9, czyli już bardziej czasy, z których jest coraz więcej przedmiotów, artefaktów. Te przedmioty nie są znajdywane tylko i wyłącznie w grobach. No i mamy tutaj na przykład pozostałości po sprzęcie bojowym, czyli na przykład topór żelazny,

0: No, niestety z nieznanego miejsca. Mamy też i miecz żelazny, niestety też z nieznanego miejsca, ale na przykład z okolicy mamy grot włóczni i oszczepów, które zostały znalezione na cmentarzysku w Kętrzynie. No i też nawiązując już do tego, czym mówiliśmy, czyli o handlu bursztynem, mamy też i na przykład bursztynowy fragment, który należał do okucia takiego rogu prezentowany w Mrągowie. No i też już wspomnieliśmy o tym, że mamy też kolejną monetę w Mrągowie. To jest siekaniec, czyli takie część monety, połowa dirhamu arabskiego, który został znaleziony w okolicach Reszla.
1: I co ciekawe, są tutaj też pierwsze spławiki, czyli wiadomo, czym pierwsi mieszkańcy się zajmowali.
0: Mamy też spławiki, ten akurat jest bardzo ciekawy, bo on jest wykonany z kory drzewa. Mamy też taki bardzo ciekawy fragment, taki element, który jest prezentowany. Mamy oryginalny element enkolpionu, czyli takiego relikwiarza, które noszono na piersi. To była taka szkatułka, można powiedzieć, taka część zamykana, w której zamykano na przykład zapisane pierwsze słowa modlitwy, tak, które miały chronić. To były takie pierwsze fajne, ciekawe relikwiarze. Co ciekawe, mamy w Mrągowie kopię takiego relikwiarza, który można sobie wziąć, on wisi przy ścianie, można sobie wziąć i zobaczyć, jak to funkcjonowało.
1: No i ostatnia gablota. Są tu topory, naszyjniki, groty i oczywiście też zapinki.
0: Ostatnia gablota prezentująca średniowiecze to już są czasy państwa krzyżackiego, to jest XIII-XIV wiek, czyli okres już podboju Prusów i bezpośrednio po podboju plemion pruskich przez zakon krzyżacki. Czyli mamy tutaj na przykład topory, mamy tutaj groty żelazne, mamy noże bojowe, ale mamy też i naszyjniki, mamy taki ciekawy naszyjnik z żelazny, który jest prezentowany i często zwraca uwagę, bo on jest taki wydłużony, on był nakładany na szyję, on dawniej nie był taki wydłużony, więc to nie jest tak, że właściciel tego naszyjnika miał taką długą szyję. To jest tylko i wyłącznie współczesna pozostałość po tym, co było. Ten naszyjnik służył do tego, żeby prezentować po prostu swoje bogactwo. Naszyjnik jest żelazny, więc brązowy, przepraszam, więc właściciel takiego naszyjnika na pewno wzbudzał respekt i powagę wśród swoich współplemieńców. Mamy też bardzo wiele różnych takich ozdób zapinek, na przykład zapinki z monet, też bardzo ciekawe, zwłaszcza na pewno dla numizmatyków. Mamy też i naczynia miniaturowe z tamtego okresu, z okolic na przykład Reszla.
1: Nie wszystkie wykopaliska udało się wydobyć w całości, więc one później musiały być sklejone.
0: Tak, w momencie, kiedy archeolodzy znajdują różnego rodzaju pozostałości, na przykład naczyń glinianych, no to oczywiście każdego interesuje, jaki był kształt tego naczynia, więc mamy tutaj w mrągowskim oddziale wiele naczyń, które zostały zrekonstruowane, odtworzone, no i też między innymi, jeśli chodzi o to naczynie, o którym mówiłaś, to jest to miniaturowe naczynie z okolicy właśnie Reszli. Tutaj mamy też bardzo ciekawy z czasów krzyżackich artefakt, a mianowicie mamy w mrągowskim oddziale kobiecy nożyk takiej ozdobionej pochewce, który został również ozdobiony takim pazurem niedźwiedzia.
2: Muzeum w Mrągowie po wakacjach czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16. Trzeba pamiętać, że kasa biletowa czynna jest do 15:30. Wtedy następuje też ostatnie wejście. Cena biletu to 15 zł. Można również zakupić bilety ulgowe w cenie 10 zł.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w programie pierwszy rajd kobiet. Wydarzenie zawita do Mrągowa 19 września. Zainteresowane panie wciąż mogą się zapisywać.
4: Oczywiście ruszamy z Mrągowa. Później jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także o Giżycko, zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen, tam będzie poczęstunek. Wracamy do Mrągowa i oczywiście na trasie będą niespodzianki, nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
2: Będzie też o mrągowskim muzeum. o tym, czego można się tam dowiedzieć i co zobaczyć. Już 19 września panie wyjadą w podróż, ponieważ odbędzie się pierwszy rajd kobiet. To wydarzenie organizowane jest przez Fundację Koperta Marzeń. Za chwilę dowiemy się trochę więcej o tej inicjatywie, bo ze mną w studium Meloradia jest Ania Siwicka, która jest organizatorką tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę?
4: A więc tak, może zacznę od tego. Jestem inicjatorką tego wydarzenia. Bardzo lubię wspierać kobiety. Chciałam po prostu zrobić coś nietypowego dla kobiet. Żeby to nie była zwykła impreza. Zależało mi, aby połączyć tą motoryzację z integracją, trochę szaleństwa, no a przede wszystkim profilaktykę. I tak właśnie narodził się pierwszy warmińsko-mazurski rajd kobiet.
2: Mm-hmm. Jaki jest cel tego wydarzenia?
4: Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby tego dnia integrować się, żeby to był bardzo fajny, świetny dzień dla nas, dla kobiet, żeby wszystkie mogły się poznać, oderwać od codzienności. No ale przede wszystkim to najważniejsza w tym wszystkim jest profilaktyka zdrowotna. Po raz pierwszy w Mrągowie pojawi się u nas cytobus dzięki wsparciu marszałka Warmii Mazur. No i oczywiście chcemy, żeby połączyć zabawę z profilaktyką i żeby powtarzać to cyklicznie co roku.
2: Mhm. Którędy będzie prowadzić trasa?
4: Oczywiście ruszamy z Mrągowa. Później jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także o Giżycko. Zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen, tam będzie poczęstunek. Na powrocie wracamy do Mrągowa. No i oczywiście tam na trasie będą niespodzianki, między innymi nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
2: Mm-hmm. Rajd kobiet, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do pań, ale czy panowie również mogą wziąć udział, czy raczej nie?
4: Był taki zamysł, że wezmą tylko i wyłącznie kobiety, no ale z uwagi na potrzeby niektórych kobiet po prostu potrzebowały kierowcy, bo będą to duże auta, więc oczywiście jak najbardziej też, ale będą musieli wyglądać jak kobiety, więc w perukach zapraszamy.
2: Aż tak?
4: Tak.
2: Start i meta. Kiedy, gdzie i o której?
4: Spotykamy się 19 września na placu Rocha, na tak zwanym placu Rocha, na ulicy Piłsudskiego. Oficjalny start będzie właśnie z tego miejsca i po tej całej trasie wracamy także na plac Piłsudskiego, gdzie odbędzie się finał. Tutaj finał nie będzie kończył się tylko rozdaniem medali, bo później zagra nasz świetny zespół mrągowski 12 godzin, a następnie DJ będzie nas rozbawiał do północy. A później my jako kopciuszki do 12 kończymy zabawę i wracamy do domów. Oczywiście chciałabym z tego miejsca bardzo, bardzo od razu przeprosić mieszkańców, którzy mieszkają nieopodal placu Piłsudskiego za tą imprezę, która będzie się odbywała właśnie tego dnia.
2: Ale to na placu Piłsudskiego, tak jak kiedyś, dawniej dyskoteki były na Rochan.
4: Zgadza się. Wracamy do tych pięknych lat. Więc dlatego mówię, chciałabym bardzo, bardzo przeprosić od razu z góry za hałas, który będzie do północy się odbywał. No a później jako ciuszki wracamy do domku.
2: Także ja dziękuję serdecznie, no i oczywiście zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Trzeba się jakoś rejestrować, zapisywać?
4: Tak, oczywiście. Przez stronę na Facebooku Koperty Marzeń jest link do zapisów, tam jest formularz, wszystkie szczegóły są opisane. Oczywiście wszystkie osoby, które już są wtajemniczone, dostaną rozpiskę drogą mailową, tak jak na przykład ankiety do cytobusa, na cytologię i cały program.
2: Dużo pan się zgłosiło już teraz?
4: Tak, ponad 130.
2: Jest jakiś limit, czy nie?
4: Tak, na początku miało być 50. Ale z uwagi na to, że bardzo nie lubię się ograniczać, a tym bardziej, że wiem, że bardzo fajne osoby będą brały udział podczas rajdu, więc czym więcej nas, tym bardziej kolorowo. Oczywiście chcę zaznaczyć, że praktycznie wszystkie kobiety będą poprzebierane. Tematyka jest dowolna, więc będzie kolorowo, będzie zabawnie. No i przede wszystkim będzie profilaktyka, o którą zadbam, żeby każda kobieta ją przeprowadziła.
2: Dziękuję bardzo.
4: I dziękuję, do widzenia.
2: Teraz zmieniamy temat. Wakacje już za nami. To był intensywny czas w Muzeum w Mrągowie. Drzwi są jednak dalej otwarte dla zwiedzających, ale teraz zmienią się godziny funkcjonowania muzeum. Muzeum będzie otwarte od poniedziałku do soboty. O tym wyjątkowym miejscu na mapie Mrągowa opowiada Tomasz Wasilewski z Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
5: Tutaj krzyżował się szlak bursztynowy, tutaj mieszkali ludzie, którzy chłonęli wszystko to, co przybywało do nich z zachodu, południa, czy północy, czy ze wschodu, a więc ta wymiana kulturowa. Zresztą cała ta wystawa pokazuje, jak bardzo skomplikowane, ale niesamowicie wymieszane jest nasze środowisko pod względem właśnie archeologicznym, że nie mamy tutaj jednego sprecyzowanego, powiedzmy, kierunku geograficznego, że tutaj tak naprawdę krzyżuje się wszystko i to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim, jak bardzo różnorodny jest ten teren, a to Czaszkowo. Oprócz tego, że oczywiście ma wartość materialną, bo znajdujemy tutaj elementy srebrne i złote, prawda? Ale też właśnie na przykład wyroby artystyczne. To, co się dzieje, powiedzmy, na tej wystawie z tymi eksponatami, to jest wyrób, który jest po prostu niemożliwy dla dzisiejszych artystów, którzy robią taką biżuterię. Przyjeżdżają, oglądają, podziwiają. To jest coś niesamowitego. A przy okazji oczywiście, tak jak już wspomniałem, te historie i tutaj przy okazji mitologia. Można zauważyć różne zoo czy amorficzne stworzenia, które są pokazywane na tym. Trzeba po prostu zobaczyć. Trzeba się wgłębić w to troszeczkę. Na pewno nie jest to, nie ma tych elementów dużo, ale naprawdę można poświęcić dużo czasu na to, żeby zagłębić się w to, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowita rzecz. Można się do tego przyłożyć i wtedy otworzą się takie wrota historii niesamowite, które zaproszą do takiego niesamowitego, magicznego świata. To jest właśnie to Czaszkowo, które polecam jeszcze zobaczyć, bo tak jak wspomniałem, to początek, później będzie to kontynuowane. No i przy okazji ktoś, kto nabędzie dzisiaj wiedzy, będzie mógł zweryfikować to za jakiś czas, czy dzisiejsze, powiedzmy, opowiadanie o tej wystawie jest prawdziwe, czy to się nie zmieni narracja, powiedzmy, za kilka lat i się okaże, że jednak domysły na dzień dzisiejszy były błędne, a może jednak się potwierdzą. Zapraszam serdecznie, bo wystawa jest naprawdę niesamowita. Tak naprawdę to ma też jeszcze wymiar, powiedzmy, jakby zrozumienia tego, co się pojawia na tych późniejszych salach, bo z czasem już w sumie mamy teraz dostęp już do wszelakich mediów, do książek, do opracowań, a więc te czasy na pewno, powiedzmy, jakby tak okazują się bardziej przystępne dla nas, bo mamy więcej informacji. Mamy więcej informacji pisanej, mamy więcej informacji, która jest dosyć modna w tej chwili, a więc wszystkie te seriale czy filmy historyczne mówiące o początku na przykład, powiedzmy, polskości, chociaż na tym terenie trudno mówić jest o polskości, ale jakby tak, żeby gdzieś tam uwidocznić te powiedzmy datowanie, to tak mniej więcej to wygląda, ale też pokazuje tą niesamowitą różnicę, bo dzisiaj mieszkamy, powiedzmy, w Polsce, jesteśmy w Polsce i tak przyjmujemy i większość młodzieży, która przychodzi tutaj, bo bardzo często, powiedzmy, prowadzimy lekcje czy spotkania z młodzieżą, nie zastanawiając się nad tym, twierdzi, że tutaj jest Polska, była Polska. Mało tego, możemy nawet mówić o Słowianach, bo jakby jesteśmy kulturowo przynależni do Słowian, tak nam się wydaje. Wręcz przeciwnie, jest zupełnie inaczej, a więc uświadamiamy, że ani tutaj nie było Polski, ani nie było tutaj Słowian, a więc pokazujemy tą historię właśnie. I te wszystkie gabloty, które pokazują, powiedzmy, te eksponaty, które są przy okazji podpisane, są, prawda, opowiadając nam o czasach, powiedzmy, przed, powiedzmy, chrześcijańskich, później chrześcijańskich, pogańskich w międzyczasie, pokazują, jak bardzo wymieszane to jest, jak tutaj właśnie to ponownie jakby stwierdzę, że ta kulturowość się tak bardzo łączyła i tutaj, powiedzmy, mieszała. A więc to wszystko jest nam coraz bliższe, bo mamy coraz większy dostęp do, po prostu do wartości naukowych i możemy sami sobie to zweryfikować w tej chwili, bo każdy z nas ma kompendium wiedzy w postaci telefonu, komputera, internetu, a więc bez większego problemu. Tak, cały czas nadal, jeżeli ktoś wejdzie w tą historię naszego terenu, przechodząc z gabloty do gabloty, przechodząc z planszy do planszy, poznaje coś nowego. Za każdym razem można wyciągnąć coś ciekawego i cały czas, powiedzmy, jakby można szukać samemu tej tożsamości naszych przodków. Chociaż z drugiej strony, tak, my już kiedyś rozmawialiśmy o ten temat, że trudno jest jakby znaleźć dzisiaj współcześnie rodziny, które mają tutaj, powiedzmy, głębsze korzenie. Zastanawialiśmy się długo, jak to wygląda a propos właśnie tych korzeni, a na terenie, powiedzmy, Warmii, Mazur w zasadzie, Mrągowa, jest mało takich rodzin, które mają tutaj, powiedzmy, są pokoleniowe, z pokolenia na pokolenie. Ale to nie znaczy, że jeżeli mieszkamy tutaj, jeżeli czujemy się mieszkańcami Mrągowa, to nie możemy czuć się tymi mieszkańcami Mrągowa. Właśnie chyba na tym to polega, żeby ta właśnie świadomość tego, kto tu mieszkał przed nami, kto budował to społeczeństwo, jaka była kultura, jakie były różnice, bo to chyba jest najfajniejsze. Właśnie te różnice, bo dzisiaj to wprowadza wszystko do jednego poziomu, ale jakie były różnice? Pokazuje, że każdy z nas może właśnie, na przykład zaczynając odwiedzając naszą wystawę, zacząć tą przygodę samemu, prawda? Jak mieć ten wstęp w muzeum. I muzeum chyba ma takie zadanie, żeby zaszczepić, gdzieś tam zainteresować. A później to już jest praca. Praca, ale to z ciekawości. To praca kojarzy nam się z czymś, co jest wymagane, ciężkie, zarobienie pieniędzy, a tutaj ta praca raczej jako hobby, jako powiedzmy taka zajawka młodzieżowym językiem, żeby faktycznie było. I to też nas cieszy jako pracowników muzeum, że coraz więcej młodych ludzi przychodzi i pyta się o szczegóły. Wstydem chyba nie jest się przyznać do niewiedzy, ale czasami jesteśmy zmuszeni do takiej głębszej retrospekcji, do głębszego zagłębienia się w dany temat, żeby faktycznie nie być zaskoczonym. Nie ma ludzi nieomylnych, ale też nie mamy, powiedzmy, tej wiedzy pełnej, no bo wiadomo, że człowiek musi się rozwijać w którymś tam kierunku, ale staramy się cały czas na bieżąco, powiedzmy, weryfikować to, a później przekazywać to. A więc dzięki też gościom, którzy przychodzą do muzeów, dowiadujemy się mnóstwa rzeczy, które później możemy faktycznie rozwinąć.
2: Jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie był w Mrągowskim Muzeum albo był bardzo dawno, to warto tam zawitać. Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16. Trzeba jednak pamiętać, że kasa biletowa otwarta jest do 15.30 i wtedy odbywa się ostatnie wejście.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Swój artystyczny świat już niebawem otworzy przed mieszkańcami Mrągowa Marta Szymborska. Poezja, taniec, obraz i muzyka, czyli instalacja. To wszystko 20 września w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Martą Szymborską, utalentowaną mrągowianką. Dzień dobry, cześć.
13: Dzień dobry, hej.
12: Instalacja to oczywiście jedno z działań, które obecnie przygotowujesz, ale to nie wszystko. Jesteś stypendystką Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest okazja, żeby ci oficjalnie pogratulować, więc gratuluję.
13: Dziękuję bardzo.
12: Jest czego gratulować, dlatego że niełatwo było zakwalifikować się do grona stypendystów, bo w sumie nieliczne jest to grono. W naszym powiecie jesteś jedyną osobą.
13: Tak, w naszym powiecie jestem jedyną osobą, jeśli chodzi o taką dziedzinę tańca, bo tak zostało to zakwalifikowane. Jesteśmy we dwie z Angeliką Stawisińską, która jest z Olsztyna i realizuje projekt też w dziedzinie tańca.
12: Co w ramach tego projektu, który ty przygotowujesz, co w ramach tego stypendium chciałabyś zrobić?
13: Tak naprawdę jestem na finiszu tego stypendium, bo ono trwa od maja do października. Już na ten moment wydałam tomik poezji, który tak naprawdę jest takim startem do tego, co teraz będzie się wydarzało. Jest to tomik poezji pod tytułem Pępowina, na który składają się wiersze mojej mamy Hanny Szymborskiej i moje. I tak naprawdę dla mnie jest to debiut poetycki. Ale też w związku z tym, że jestem osobą, która bardziej jakoś wywodzi się z tańca, to dla mnie jakoś ta poezja istnieje bardziej w ruchu, więc moim takim zamysłem na to, żeby jakoś pokazać swoje teksty, było to, żeby je pokazać nie tylko w formie pisanej, ale przede wszystkim w takiej formie artystycznej, gdzie się przenikają różne dziedziny sztuki i każdy może jakoś odebrać to, co się zadziewa artystycznie, jakby w swój indywidualny sposób i bardziej być, doświadczać, czuć w taki sposób.
12: Hanna Szymborska, mrągowska poetka. Myślę, że słuchacze o tym doskonale wiedzą, ale Marta Szymborska, no tutaj wiadomo, Marta Szymborska, zbieżność nazwisk nie jest oczywiście przypadkowa. No właśnie, ty nie jesteś z tej strony poetyckiej. Bardziej ten taniec, tak? Tutaj z tej strony cię nie znaliśmy.
13: Jasne. I też dla mnie to jest taki początek, bo trochę otwieram się też na inne sfery. Myślę, że to jest też związane z wiekiem, z dojrzewaniem takim po prostu ludzkim. Moja mama jest takim elementem trochę ośmielającym, ponieważ ona tworzy poezję już dosyć długo. Ja te wiersze pisałam bardziej tak w momentach, w których jakby była taka potrzeba i one zostawały gdzieś w komputerze, w domu, na kartce. Natomiast chodził za mną taki pomysł już od dłuższego czasu, żeby jakoś te wiersze, teksty odkryć, ale też właśnie odkryć w jakiejś takiej trochę innej formie, nie tylko w formie pisanej, nie tylko w formie książki i stąd to właśnie połączenie.
12: Jesteś gotowa na to, żeby wyciągnąć je z szuflady?
13: No na to wygląda, że ta gotowość się we mnie pojawiła. Jestem na innym etapie życia, jakoś bardziej ten świat wewnętrzny, odczuwanie są dla mnie teraz jakoś takie bardziej naturalne.
12: Tytuł Pępowina, bo cały czas mówimy jeszcze o tomiku, który w ramach stypendium pierwszy się pojawił. Tytuł Pępowina i tutaj też myślę, że zrozumiały dla słuchaczy, wiadomo o co chodzi.
13: Tak, tytuł jakby bierze się oczywiście z tego połączenia z moją mamą, ale też idzie dalej, bo w tej instalacji, w tym projekcie trochę tak tkam połączenia z różnymi osobami i zaprosiłam też do współpracy różne osoby, które gdzieś na mojej drodze twórczej się pojawiły i są to osoby takie jak na przykład Tu i Teatr Tańca, czyli grupa taneczna, którą prowadzę w Centrum Kultury. Są to dziewczyny, które ze mną pracują tanecznie i tutaj jakoś włączyły się też w trochę innej formie, ale ruchowej. Będą podczas tej instalacji, będą współtworzyć to wydarzenie Justyna Zapała, która będzie tworzyła muzykę. Z nią też moje drogi jakoś połączyły się dosyć dawno temu. Tworzyła ona muzykę do spektakli tanecznych, które realizowałam wcześniej. Jest Justyna Połomska, która też w takiej może nietypowej formie wystąpi, ale też będzie prezentowała teksty, również zaśpiewa piosenkę, więc bardzo jestem ciekawa też, jak to wszystko się połączy. Jest Dorotka Sadłowska, którą też spotkałam na swojej drodze zawodowej, która też będzie prezentowała teksty moje i mamy. Jest Gabrysia Łozowska, która kiedyś jako mała dziewczynka przyszła do mnie do zespołu tanecznego, teraz jest choreografką, instruktorką i kontynuuje w Centrum Kultury jakby pracę z mrągowską sceną tańca, więc jest Ala Naworska ze swoją córką, więc to jest też taki bardzo, bardzo ciekawy łącznik pokoleniowy, mama z córką, wystąpią, zaprezentują przepiękny, no nie chcę zdradzać szczegółów wszystkiego.
12: Tak, mama z córką, łącznik pokoleniowy oczywiście, ale w ogóle kobiety wszystkie utalentowane. Od właśnie takiej młodej Poli, małej dziewczynki Poli Naworskiej, po Hannę Szymborską, twoją mamę, więc tutaj kobiety w różnym wieku, ale które gdzieś na twojej drodze się pojawiły.
13: Dokładnie tak, właśnie ta międzypokoleniowość, bycie w różnym wieku i to jak to się wszystko przenika i łączy, myślę, że będzie bardzo ciekawym elementem. Żałuję, że nie mamy tu za dużo mężczyzn, ale mężczyźni pojawią się w formie wsparcia takiego technicznego, bo będzie Mariusz Otkiński, który zadba o dźwięk i Kuba Demecki, który zadba o światło. No i to jakby dzieje się też w partnerstwie z Mrągowskim Centrum Kultury.
12: Mhm. Instalacja. Co mamy przez to rozumieć? Co się pod tym kryje? Co będzie można zobaczyć?
13: Instalacja, no to jest takie słowo, które ma połączyć to, że nie jest to jedna dziedzina sztuki, że jakoś to wszystko się ze sobą przenika, łączy, że to jest coś więcej niż tylko sama poezja, że to jest coś więcej niż tylko sam taniec, niż muzyka, że to jest jakieś takie połączenie na głębszym poziomie sensów, dziedzin, odczuwania, doświadczania i chciałabym, żeby osoby, które będą z nami tego dnia, jakoś też mogły się odnaleźć w tym świecie, jakby żeby były jego uczestnikami, a nie odbiorcami, żeby jakoś czuły się częścią tego świata.
12: Taniec przez wiele lat ci towarzyszy, a pamiętasz, jakie były tego początki, jak rozpoczynała się twoja droga artystyczna, droga taneczna, może wcześniej było coś innego w dzieciństwie, jak to wyglądało?
13: Bo właśnie taniec był ze mną w zasadzie od najmłodszych lat. Moja mama wspominała mi, że jako mała dziewczynka biegałam na paluszkach i sobie coś tam pląsałam. Też uwielbiałam jakby w naturze chodzić po drzewach, gdzieś biegać, skakać. I w zasadzie zaczęłam tańczyć w szkole podstawowej. Jak usłyszałam, że są zajęcia akurat w naszym Domu Kultury, że moje koleżanki chodzą na zajęcia taneczne, to jakoś tak poczułam taki zew natury i po prostu od razu się tam znalazłam. No i ta moja droga przez taniec była różna, bo oczywiście odchodziłam od niego i wracałam, ale jakoś zawsze czułam, że taniec jest moją drogą i on jest, był i myślę, że będzie zawsze ze mną.
12: Przez wiele lat w związku z tym jesteś związana z Mrągowskim Centrum Kultury, wcześniej Centrum Kultury i Turystyki.
13: Tak, tak, tak. Tak, tańczyłam tam jako mała dziewczynka w zespole tanecznym. Najpierw prowadziła go Wanda Haas, potem Małgorzata Rafałowska. Z Małgorzatą Rafałowską do tej pory mamy kontakt. Mam mnóstwo przyjaźni i przyjaciół, znajomych, których poznałam właśnie w tamtym momencie również.
12: Takie mam pytanie do ciebie. Czy człowiek z duszą artystyczną trochę inaczej postrzega świat?
13: Zapewne. Zapewne są momenty, w których wrażliwym osobom trudno się odnaleźć. Natomiast ja mam też tą cechę, że jakoś się odnajduję. Mam też różne inne talenty, które pozwalają mi w tym świecie funkcjonować, być i się odnajdywać, ale faktycznie gdzieś w głębi duszy jestem tą wrażliwą i delikatną osobą i świat sztuki jest dla mnie tym najbardziej takim prawdziwym, naturalnym, w którym się najlepiej czuję.
12: Ta wrażliwość czasami nie pomaga w Jasne. Trudnych sytuacjach.
13: I nie pomaga i też potrafi pomóc, bo lepiej czujemy drugiego człowieka, lepiej rozumiemy różne słabości, ale też faktycznie bywa to trudne.
12: Od maja właściwie trwają twoje przygotowania do projektów, do tych działań w ramach stypendium Marszałka. Jest pępowina, będzie instalacja. Co jeszcze?
13: W zasadzie tyle, bo ta instalacja jest takim finałem tego projektu artystycznego i tego mojego stypendium. Natomiast też mam takie poczucie, że to otwiera w moim życiu też trochę inny kierunek, że nie tylko ten taniec jakoś będzie istniał, ale być może coś innego. I też bardzo jestem otwarta na to, że być może, nie wiem, ktoś będzie, komuś się to spodoba, być może będzie możliwość przeniesienia tego w jakieś inne miejsce. Będzie też z tego taka relacja fotograficzna, którą zrealizuje Ewa Dolińska-Baczewska. Będzie też ślad taki filmowy, więc mam nadzieję, że to gdzieś też pójdzie w świat i być może, nie wiem, komuś się to spodoba, być może ktoś się w tym odnajdzie, być może będzie szansa na to, żeby w tej, czy może w nieco innej formie to pokazać raz jeszcze.
12: Czyli instalacja nie będzie finałem, takim końcem, tylko ma być początkiem nowej drogi?
13: Tego nie wiem. Zdecydowałam się jakby wystartować w tym konkursie na stypendium, bo wiedziałam, że jakby w tym momencie swojego życia tworzę to coś troszkę innego. I nie wiem, co to otwiera, ale mam nadzieję, że to jest jakiś nowy kawałek mnie i nowy kawałek artystycznej drogi, która się otwiera.
12: Jakie masz plany na przyszłość? Też związane z tańcem.
13: Bardzo ciekawe pytanie, którego się nie spodziewałam. Moje plany tworzą się jakoś w trakcie życia. Jestem przez bardzo wiele lat związana z Mrągowskim Centrum Kultury i tam pracuję i jakoś tak trochę czuję, że to jest mój drugi dom, ale też bardzo wiele się w tej kulturze zmienia. Nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało za lat parę. Też jakoś przez cały okres życia jakoś zawsze się rozwijałam i starałam się zdobywać nowe jakieś kwalifikacje, więc po drodze jest też terapia tańcem i ruchem, jest coaching, teraz jest psychoterapia, więc też bardzo otwieram się w tą stronę i jakoś kontakt z drugim człowiekiem, taki autentyczny, bliski w relacji jest dla mnie bardzo ważny. Być może to będzie jakaś część mojej dalszej ścieżki zawodowej.
12: Terapia tańcem i ruchem. Różne są formy terapii. Tańcem też można poprowadzić terapię, można jakoś zmienić kierunek swojego myślenia poprzez taniec.
13: Bardzo, bardzo można. Od jakiegoś czasu, od kilku lat prowadzę jako poruszalnia takie zajęcia tańca intuicyjnego, ale też warsztaty rozwojowe poprzez ruch. I przez te lata też zauważyłam, jak to potrafi zmieniać. Bo kiedy jakby przychodzimy na takie zajęcia, to też kontaktujemy się z własnym ciałem, przede wszystkim z tym, co czujemy, a my jako ludzie na co dzień często od tego czucia jesteśmy po prostu odłączeni. Dużo się dzieje w naszych głowach, myśli po prostu galopują, podążają w jakieś nieznane ścieżki, wyprowadzają nas czasem na manowce, a taka chwila uważnego zatrzymania się, skonfrontowania ze sobą, ze swoim ciałem, z oddechem, pomaga nam tak trzeźwiej spojrzeć na to, co robimy, co czujemy, w którą stronę idziemy.
9: Można się wtedy wyłączyć albo po prostu zatrzymać tego nitwę myśli?
13: Jak najbardziej. Właśnie nie chodzi w tym wszystkim o wyłączenie, tylko o to, żeby jakoś...
9: Przełączenie to, co, może właśnie.
13: Tak, jakoś o przełączenie może bardziej uwagi. O to, żeby to, co robimy, było robione też jakby z takim wewnętrznym kompasem, z poczuciem, że idziemy w dobrą stronę, że postępujemy w zgodzie ze sobą.
9: Komu dedykowana jest instalacja? Kogo chciałabyś zaprosić? Kogo byś chciała widzieć?
13: Zapraszam wszystkich, których to w jakiś sposób zawoła, którzy poczują, że jest to też kawałek ich świata, którzy jakoś w artystycznych sferach czują się jakoś dobrze, którym wrażliwość jest bliska. Słowo, czucie, ruch, muzyka, ale myślę, że każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie.
9: Więc pozostaje nam tylko zaprosić. 20 września.
13: O godzinie 17 w budynku przy ulicy Warszawskiej 34. Jest to stare kino Mazur, które kiedyś istniało w Mrągowie, potem był tam też sklep Rossmann. Więc w tej chwili jest to wolna przestrzeń, w której zadzieje się to, co tworzymy.
9: I oczywiście wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Justyna Malinowska, zapraszam. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Mrągowie kończy 80 lat. Z tej okazji 26 września odbędą się obchody tego wyjątkowego jubileuszu. O tym, co będzie się działo tego dnia, opowiada Jan Parda, dyrektor pierwszego LO.
14: Będą spotkania w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach. Będziemy gotowi, aby być w szkole do momentu, dopóki ostatni uczestnik naszego zjazdu nie opuści jej murów. O godzinie 19, prawdopodobnie jeszcze godzina jest do ustalenia, odbędzie się dla ogromnej grupy absolwentów uroczysty bal. Tyle, jeśli chodzi o takie ogólne informacje, natomiast szczegóły zna nasza szefowa organizacyjna uroczystości, pani profesor Wioleta Łotysz, i ją poproszę o to, żeby podała nieco więcej szczegółów.
9: Podejrzewam, że kadra pedagogiczna właśnie w tym okresie, oprócz swojej pracy zawodowej, ma też dużo pracy związanej z przygotowaniami tego wyjątkowego jubileuszu.
15: Dzień dobry, Wioleta Łotysz, polonistka pierwszego LO. Tak, zgadza się, jesteśmy w tak zwanym ferworze walki, jeśli chodzi o czas, dlatego że musimy przygotować się do pracy nauczycieli, ale także do właśnie tego wydarzenia, które będzie wydarzeniem lokalnym, środowiskowym. Stąd liczne działania, które podejmujemy, mające na celu uatrakcyjnić czas, który spędzą u nas absolwenci. Będziemy więc mieli okazję posłuchać wspomnień. Mamy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby przyjrzeć się zdjęciom starym i posłuchać różnych anegdot. Natomiast w Domu Kultury na pewno będzie wiele wartościowych przemówień. No i wystąpią także prelegenci, którzy będą mieli swoje wykłady. Będą to pan profesor doktor habilitowany Piotr Sobotka oraz pan doktor Mateusz Przybysz, którzy będą mogli zająć stanowisko nie tylko jako absolwenci naszej szkoły i powspominać szkołę, ale także przedstawić wyniki swoich naukowych odkryć, badań. Oprócz wymienionych przeze mnie panów będą także wypowiadać się na temat szkoły, ją wspominać, związanie z tą szkołą przyjaciele oraz różne ważne osoby, które przyjęły, zechciały przyjąć nasze zaproszenie, choćby takie jak pani kurator Wermińsko Mazurska, która na pewno będzie chciała także kilka słów o naszej szkole powiedzieć, czy pan starosta.
16: To wydarzenie skierowane jest oczywiście do absolwentów, ale nie tylko, bo do społeczności miejskiej również.
15: Tak, zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby poznać bliżej no właśnie 80 lat naszego trwania, dlatego że w Domu Kultury będziemy mieli przyjemność oglądać ożywione zdjęcia, które będą takim miłym, mam nadzieję, przypomnieniem, reminiscencją minionych lat. No i przy okazji posłuchać różnych absolwentów, którzy będą dzielić się wrażeniami z czasów swojej młodości. Będziemy mieli okazję posłuchać pana Alickiego, pana Kulika, czyli osoby, które tutaj spędziły bardzo dużo czasu i pamiętają, powiedziałabym, takie początki tejże placówki. Także serdecznie zapraszamy, niezależnie od tego, czy ktoś jest absolwentem naszej szkoły, czy też po prostu mrągowianinem i chce się przyłączyć do tej celebracji.
16: O 80 lat może się nie cofniemy, ale czy możemy się cofnąć do czasów, kiedy państwo podjęli tutaj pracę? Jak ta szkoła wtedy wyglądała? Pamiętacie pierwsze dni?
14: Jeszcze raz Jan Parda. Pamiętam pierwsze dni. Było to 21 sierpnia 1995 roku, kiedy zostałem zatrudniony przez ówczesnego świętej pamięci już dyrektora Antoniego Wróbla. Wówczas nie było to pierwsze liceum ogólnokształcące, był to zespół szkół. No i pamiętam, były to wakacje, ale taki intensywny okres przygotowywania się do nowego roku szkolnego. Dla mnie było to nowe, jak gdyby nowa praca, nowe wyzwanie, więc no, jak gdyby bardzo mocno angażowałem się w to, żeby tą pracę wykonać dobrze, żeby przygotować szkołę do rozpoczęcia roku szkolnego. No ale pamiętam pierwsze kontakty z nauczycielami, pierwsze kontakty z pracownikami szkoły, bardzo pozytywnie, no i trwam tu 31 lat, od 9 lat mam przyjemność kierować tą placówką. Tu poznałem swoją żonę. W pierwszych dniach swojej pracy, po niespełna roku, pobraliśmy się i do dziś trwamy.
16: Gratulacje w takim razie. A pani?
15: Ja również jestem bardzo emocjonalnie związana z tą szkołą, ponieważ do niej chodziłam. Jestem absolwentką pierwszego LO i dla mnie wielkim przeżyciem było to, kiedy przekroczyłam próg tej szkoły już jako nauczycielka i w pokoju nauczycielskim zasiadłam ramię w ramię nie ze swoimi profesorami, tylko nagle kolegami, koleżankami po fachu, więc dla mnie to było bardzo emocjonalne doświadczenie, że tak powiem tak, że radowało mnie to, że mogę czerpać z ich doświadczenia, podglądać ich warsztat pracy, że tak powiem, od środka, a jednocześnie wspominać lekcje, które oni prowadzili, kiedy ja jeszcze siedziałam w ławce i z perspektywy ławki oglądałam to, co teraz sama uprawiam.
16: Jak zmieniała się szkoła przez te wszystkie lata i na przykład stosunek uczniów do szkoły? To też się pewnie zmieniało przez lata.
14: Wydaje mi się, że dość istotnie. No, mamy troszeczkę inny świat niż ten, w którym my rozpoczynaliśmy swoją działalność, tutaj swoją pracę, gdzie, że tak powiem, status nauczyciela był nieco inaczej postrzegany przez nie tylko uczniów, ale przez całą społeczność. No, obecnie muszę powiedzieć, że jest trudniej. Nie powiem, że gorzej, ale na pewno zdecydowanie trudniej.
15: A ja chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś z państwa ma ochotę zajrzeć do nas i zapoznać się z naszą historią w taki atrakcyjny sposób, to odsyłam państwa na stronę, która od wczoraj już żyje w sieci, 80lomragowo.pl. Tam znajdą państwo wszystkie ciekawostki związane z różnych dekad naszej szkoły, te, które do tej pory skrywały karty kronik szkolnych, a także te, które gdzieś nam są zamieszczane na ułamach naszej strony internetowej. Także odsyłam słuchaczy wszystkich do tejże strony, bo uważam, warto.
16: Jest też taka nowość w tym roku, czyli zakaz korzystania z telefonów w szkołach.
14: Zakaz używania telefonów dotyczy szkół podstawowych. Niektóre licea, niektóre szkoły ponadpodstawowe wprowadzały zakaz. My uznaliśmy, że skoro nie ma podstawy prawnej, tego nie wprowadzamy, natomiast podejmujemy szereg działań edukacyjnych, które jak gdyby zmierzają w kierunku ograniczenia, nie zaprzestania korzystania z telefonów, ale ograniczenia korzystania z telefonów przez uczniów. Między innymi robiliśmy to przez wprowadzenie tak zwanych stref offline w naszej szkole. Są miejsca, gdzie nie wolno używać telefonów i staramy się to w jakiś sposób przekazywać uczniom, żeby się do tego przyzwyczaili i żeby może w miejsce tego magicznego ekraniku wzięli książkę, zeszyt. I już na korytarzu widać pierwsze efekty. Taka działalność, wydaje mi się, w odniesieniu do uczniów, już prawie dorosłych, powinna być skuteczniejsza niż takie bezwarunkowe ograniczenie, czyli zakaz i tyle. Wiadomo, że młodzi ludzie mają taką tendencję, że jak coś jest zakazane, to pewnie jest przyjemniejsze niż... Więc te zakazy będą łamane. My nie wprowadzamy i nie zamierzamy wprowadzać, chyba że zostanie to wprowadzone w sposób obowiązującego prawa oświatowego. Na tę chwilę w naszej szkole nie ma zakazu korzystania z telefonów komórkowych, natomiast prowadzimy działania absolutnie takie wychowawcze, które zmierzają do ograniczenia tego procederu.
16: Wspomniał Pan o tym, że teraz jest trudniej niż było to kilkanaście lat temu na przykład. Czy telefony, to, że uczniowie mają dostęp do internetu taki codzienny, nielimitowany, czy to też wpływa na to, że jest trudniej pracować z uczniem obecnie?
14: Wydaje mi się, że to jest jeden z głównych czynników, że uczniowie jednak przyzwyczaili się do tego, że mają tam takie ciekawe lub mniej ciekawe rzeczy i że ten, że tak powiem, zawartość tego wirtualnego świata jest na tyle bardziej atrakcyjna niż real, że jednak chcą tam przebywać, tak? No, tam nie ma tyle stresu, tam w każdej chwili można wyłączyć, tam nie ma nudy, tam, że tak powiem, zmieniające się błyskawicznie okienka i różne rzeczy powodują taką dodatkowy dopływ adrenaliny. To jest pewien problem i ta higiena cyfrowa, bo tak to powinniśmy nazwać, no, u nas została bardzo mocno zaniedbana i no jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i teraz trzeba pracować nad tym, żeby jednak wykształcić w świadomości młodych ludzi to, że ekranik nie jest najważniejszy, że są rzeczy równie ważne, które niekoniecznie muszą być pobierane przez ekran smartfona.
15: Tak, może z perspektywy polonistki bym dorzuciła tu jedną kwestię. Mianowicie na pewno pan dyrektor się ze mną zgodzi z tą kwestią, że no nie wyeliminujemy tego czynnika z naszego życia, natomiast musimy się nauczyć mądrego korzystania z tego narzędzia i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że młodzież sama zaczyna dostrzegać potrzebę odłożenia telefonu jako takiego urządzenia, które powoduje zbyt dużo wrażeń, bodźców, które są po prostu szkodliwe i czują potrzebę budowania relacji, na przykład w postaci właśnie spotkań takich, powiedziałabym, oko w oko. I my stwarzamy im taką szansę, żeby mogli porozmawiać na przerwie nie na komunikatorach, ale właśnie bezpośrednio, osobiście, bo przecież te relacje międzyludzkie są tak naprawdę najważniejsze i to one także szkołę kształtują, budują i potem to się także wspomina, kiedy z tej szkoły się wychodzi.
16: Perspektywy polonistki, więc chciałabym Panią zapytać, czy na przykład uczniowie teraz mają większy problem na przykład z ortografią, czy w ogóle napisaniem jakiegoś dłuższego tekstu bez pomocy?
15: Trudno mi jest ocenić, czy teraz jest trudniej, natomiast na pewno dostrzegamy zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji, która znalazła swoich entuzjastów z tegoż prostego powodu, że wszyscy no, czujemy się zobligowani, czy w takiej potrzebie ekonomii czasu. No i jeśli mamy coś napisać sami, wolimy posłużyć się narzędziami, które zrobią to za nas szybciej, wydaje nam się, że może nawet lepiej i ten wysiłek intelektualny jest no właśnie taki niepożądany, więc staramy się, żeby te narzędzia, które dał nam postęp, były mądrze wykorzystywane, a nie nas wyręczały w, no po prostu w rozwoju, bo jeśli zaczniemy zdawać się na komputer, na maszyny, cóż nam zostanie z człowieczeństwa. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie przed nami. No i cóż, no, robimy wszystko, żeby oswoić te nowe narzędzia, które przecież mają nas wspierać, a nie być nam na przekór.
16: Na pewno doskonałą okazją do rozmów będzie 26 września, czyli Wielkie Święto Szkoły, Wielkie Święto Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie. Na pewno wymiana doświadczeń, na pewno wspomnienia o tym, jak wyglądała kiedyś szkoła i jak szkoła wygląda obecnie.
14: Jest to sobota. Lokalizacje są trzy. Pierwsza lokalizacja to kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej, gdzie dla osób zainteresowanych będzie odprawiona dedykowana msza święta. Potem od godziny 10, około 10, bo to zależy, o której nastąpi przemieszczenie się uczestników, rozpocznie się gala, uroczysta gala w Mrągowskim Centrum Kultury. Planujemy, że potrwa to około 2 godzin. Będą wystąpienia, będą wspomnienia, będzie część artystyczna, na której wystąpią nasi absolwenci. Będzie to niespodzianka, ale na pewno warta posłuchania i obejrzenia. A od godziny około 12 będą spotkania w szkole. Planujemy najpierw zrobienie okolicznościowego zdjęcia wszystkich uczestników z balkonu szkolnego na podwórku. To takie zdjęcia są robione już od 20 lat. Na każdym zjeździe jest takie zdjęcie. No i tak ciekawie jest, jak się ogląda i porównuje te fotografie. I w tym roku zamierzamy zrobić dokładnie to samo. Mamy już umówioną panią fotograf, która zrobi nam takie zdjęcie. I będzie to trwało, tak jak powiedziałem, do czasu, kiedy ostatni absolwent, uczestnik zjazdu opuści mury. Wtedy zamkniemy i duża część z tych osób uda się po małej przerwie na bankiet do Mercedes Club. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko absolwentów, na uroczystą galę oraz dla chętnych do odwiedzenia szkoły po tej gali. Jedynym ograniczeniem na gali będzie pojemność sali widowiskowej, ponieważ no tam musimy zmieścić zaproszonych gości, musimy zmieścić absolwentów, którzy się zadeklarowali i przyszli, ale jak będą miejsca, to zapraszamy każdego przechodnia, aby wszedł, zobaczył, posłuchał. Myślę, że warto.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
16: Scena Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy rozmawiać o rykowisku jeleni, bo to rykowisko, te gody już się rozpoczęły. Ze mną w studiu Meloradia jest pan Waldemar Bzura, znany fotografik przyrody, który z tą przyrodą jest za pan brat i niejedno rykowisko pan widział, ale też wieloletni pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oczywiście już teraz na zasłużonej emeryturze, ale gdzieś tam z tą przyrodą obcował pan przez wiele, wiele lat, no i dalej pan obcuje. Dzień dobry panu.
17: Dzień dobry.
16: Takie pytanie na początek. Czym to rykowisko dokładnie jest? Wiemy, że to są gody, ale na czym to polega?
17: No, w większości fotografików to właśnie czekają tylko na to właśnie rykowisko. Zawsze się przygotowują, bo to jakiś czas trwa. Tak się nawet zaczyna, mówią nieraz, że pod koniec sierpnia, no wrzesień, październik. Pojechałem wieczorem, bo to pierwszy raz tak w tym roku. Bo ja zawsze tak jest, że pod koniec, czyli tak po 20. Wtedy zauważyłem po tych moich tylu latach jeżdżenia na to rykowisko, że wtedy już bardziej, można powiedzieć, wychodzą te jelenie na zewnątrz. A tak to tak bardziej skryte są. Gdzieś tam w lesie ganiają się, walczą o łanie, byki. I czym to jest? To jest tak, można powiedzieć, byk w tym czasie, no, zdobywa, jak to po naszemu można powiedzieć, dziewczyny. No i czym więcej zdobędzie, no to wiadomo, tak, no to jest silniejszy i nawet samo to, on w swoim tak zwanym rykowisku, jak to mówię, rykowisko, nie, czyli ryczy. Ryczenia, nie? Mhm.
16: Jak one się zachowują wtedy? Jak jelenie się zachowują w czasie rykowiska?
17: No to mówię, są, no tak po naszemu można powiedzieć, że to takie trochę są pobudzone, nie? I niektórzy mówią, że się nadboją, nie? Że do lasu, bo żeby tam jeleń się nie zaatakował, nie? Chociaż tak, no, myślę, że to jest chyba nieprawdą, bo tam, ja tam miałem różne spotkania z jeleniami i podchodziły do mnie na parę metrów i jakby czuły, że to jednak coś innego jest, nie łania, ale często jest tak, że ktoś gdzieś tam stuka o gałąź i on myśli, że to jest jakiś tam byk. Ja tak nawet sobie wabią niektórzy fotograficy, że gdzieś tam stukają kijoki, nie? A jeden sobie myśli, o, coś tam się dzieje. Nie?
16: I można tak zwabić?
17: No można. No tak niektórzy prawdopodobnie nawet robią, nie? I ja tego nie robiłem, bo zawsze po prostu traktowałem to jako takie, gdzieś tam na skraju lasu sobie stoję z aparatem i czekam, aż wyjdą z tego lasu. Chociaż niektórzy wchodzą wewnątrz do lasu, I po prostu chodzą za jeleniami, nie? A ja to, no, można powiedzieć, że od początku zawsze jakby czekam na to, aż wyjdą z lasu, nie? Nie lubię chodzić po lesie, a tym bardziej, że komarów jest tyle, że wczoraj byłem wieczorem, to...
16: Tak, to
17: nie
16: prawda.
17: Idzie wytrzymać.
16: Tak przyjęło się i taka jest definicja, że jesienny okres godowy jeleni szlachetnych w Polsce trwa od połowy września do początku października, ale w ostatnich latach jakoś to rykowisko coraz szybciej się zaczyna.
17: Ja myślę, że to jest trochę podyktowane też pogodą. Ja też również zauważyłem, że jednak przy chłodniejszych nocach, nie? I one bardziej wtedy są aktywne, nie? Ja nieraz wieczorem do późna siedziałem, czekałem, to jak już zaczęło się chłodno robić, dopiero zaczynają one wtedy jakby się odzywać, nie? I sobie myślę, aha, rano przyjadę, to na pewno tutaj jeszcze będą ganiać się po tej łące. I się okazało, że nie, rano cicho, ciepło się zrobiło, nie? I jednak nie było tych jeleni. Często mówimy tak, że trzeba się odróżnić, bo niektórzy mówią nadbyka, ogólnie mówi się jelenie, tak? Tylko że w jeleniach to jest jeleń, to znaczy byk, i łania to jest jego, jakby można powiedzieć, żona. No tak jakbyśmy powiedzieli człowiek, kobieta i chłop, nie? Tak samo tu jest, nie? Że jest jeleń, to jest ogólnie mówi się, nie? Czyli byk to jest ten, co jest z rogami, a łania też jest jeleniem, tylko że bez rogów, nie?
16: No dokładnie. A jak się zachowywać podczas rykowiska w lesie? Teraz też okres właśnie grzybobrania. Wiadomo, grzyby są w naszych mazurskich lasach. Mniej lub więcej, ale są. Pojawiły się te grzyby. Jak się zachowywać, będąc w lesie, kiedy usłyszymy to rykowisko? Czy trzeba zachować ostrożność?
17: Ja myślę, że posłuchać. Bo to jest piękne. No ja przeżyłem tyle rykowisk, no mówię, że to pierwsze moje rykowisko, to myślę, że to będzie gdzieś ponad 20 lat temu, jakby we mnie. I co roku jeżdżę i samo to nawet zdjęć jak nawet nie wykonam, ale same gdzieś tam siedzę sobie i słucham, można powiedzieć, te ryczenie, ale to jest tak piękne, tym bardziej, że taki nie jest jak wyjdzie byk, który bardzo głośno ryczy i ten

0: Albo do czegoś jest podobne?
1: Raczej nie. To słychać od razu, nie, że to, że to jeleń gdzieś tam byczek ryczy. A czym głośniejszy i czym taki bardziej dosadny, to znaczy, że to jest, no, musi być kawałek tego byka. Wiesz, same to, jak patrzymy, że to, znaczy patrzymy, że taki byk osiąga przy później do 250 kg, no to już sama masa tego, nie? To już wiadomo, że taki podejdzie, jak nie, ja cztery oczy, znaczy cztery, no moje i jelenia i tak stanął 10 metrów ode mnie i tak zaryszał. No trochę tak, kiedyś pamiętam to miałem, to chyba nawet się trochę jakby przestraszyłem, bo nie wiedziałem, co on będzie robić, czy on na mnie ruszy, nie. Ale nie, jednak on po prostu miał wiatr w drugą stronę, czyli nie wyczuł mnie. Po prostu się odwrócił, zaryczał, ja też zaryczałem tak swoim głosem, nie, on tak popatrzył na mnie, odwrócił się i poszedł. O, to nie myśliwy, tylko... Uśmiał się i poszedł dalej. Nie? Widział, że fotograf z Krytyni to.
0: A, już pana znał.
1: Może znał.
0: Jelenie, no tak jak i inne zwierzęta leśne, dzikie zwierzęta, to zwierzęta płochliwe raczej. Czy w okresie rykowiska, czy w okresie godów one stają się mniej płochliwe, mniej boją się i bardziej podchodzą do ludzi?
1: Ja myślę właśnie,
0: tracą
1: tak.
0: Tą czujność?
1: Tak, i to... Tak człowiek, no nie chciałbym nawet tak trochę w tą stronę wchodzić właśnie teraz w tym rykowisku, gdzie jest strzelanie, nie? Bo to rzeczywiście te byki, nie, w ogóle jako jelenie bardziej wychodzą, nie? Tym bardziej pod koniec już tego rykowiska, gdzie takie byk, przecież wiadomo, że w tym czasie rykowiska to prawie nic nie je, nie? Jest już wyczerpany i tego, bo ja nie widziałem, że pod koniec, jak ja jeździłem, czy on wychodzi, nie? Się kładzie, leży, odpoczywa, nie? Po tym całym boju swoim, tym trzytygodniowym, czterytygodniowym, nie? Tak się wydaje.
0: I myśliwi czekają na ten okres.
1: I myślę, że to jest trochę takie właśnie... chociaż powiem tak, kiedyś rozmawiałem właśnie na ten temat z myśliwym, nie? I mówię, że tak, no trochę niehumanitarny, no, strzelać właśnie w tym czasie, nie? Bo to wychodzą, wiesz, wiadomo, to jest wtedy taki odstrzał, nie? Ale on mi tłumaczył, że no wiesz, no ale to jest dobra selekcja w tym czasie, bo można popatrzeć, nie, czy to się nadaje, on, czy tego, czy do odstrzału on jest, nie, ten. No nie chciałbym w ten temat wchodzić głębiej, nie, no ale moim zdaniem to jest takie, że nie powinno się strzelać. Tyle powiem, nie. Bo jednak to jest takie, za łatwo to przychodzi, nie? Bo to wiadomo, w tym czasie jelenie, z tego, co ja widziałam przez tyle lat.
0: No tak, wykorzystanie takiego słabego momentu zwierząt.
1: Dobrze pani powiedziała. To jest wykorzystanie takiego słabego momentu, gdzie właśnie on jest zajęty wtedy sobą i mi się wydaje, że to nie powinno się strzelać w tym czasie. Ale większość mi się wydaje fotografii, nie tylko, nie ludzi, też twierdzi, że to jest taki okres, gdzie nie powinno się strzelać.
0: Gdzie pan nasłuchuje tego rykowiska? W których lasach?
1: Powiem tyle, że to jest... No, to są okolice... Nie, właśnie nie będę mówił. Ale to jest tak Dolna Krytynia. Chociaż byłem, patrzyłem, łąki są nieskoszone trochę. Teraz będzie trudniej. Chociaż, no, może zdjęcia mogą też być ciekawe, jak wyjdzie i tak prawie go nie będzie widać, tylko same poroże jego, nie? I głowę. Taki, to wysoka trawa jest teraz. Ale, no mówię, większość fotografików czeka na ten moment. Widzę, że już na Facebooku się pokazują zdjęcia, czyli już niektórzy gdzieś tam mają miejsce, gdzie wychodzą. Bardzo ładne zdjęcia. No ja też posiadam sporo zdjęć, bo to mówię, tyle lat. Zawsze coś tam się wykonało, jakieś zdjęcie. Ale ja to tak, teraz jak jadę, to już jak uda się zrobić, to zrobić. Bardziej zależy na posłuchaniu tego, nie? Jak wyjdzie, popatrzeć na takie, no to są naprawdę piękne chwile w życiu. Spotkanie takie z jeleniem, nie? Znaczy z bykiem, można powiedzieć. Zawsze mówi się jeleń, nie? No ogólnie to wiadomo, o co chodzi, nie? Nawet na byka to nie mówi się, o, ale bardzo ładny jeleń, nie? No jeleń można też powiedzieć, no ale byk to wiadomo, że tu już chodzi o tego, który ma poroże.
0: Ja przyznaję, że ostatnio będąc w lesie, w sumie niedaleko Mrągowa, bo na terenie nadleśnictwa Mrągowo, właśnie takie rykowisko słyszałam. No to już było nawet tydzień temu, więc zdziwiłam się, że dość wcześnie się rozpoczęło.
1: Tak, wiem, że któregoś roku to niektórzy tam dawali na Facebooku, że pod koniec sierpnia się odbywało.

0: Może to nie jest tak, one bardziej w tym czasie, te początki to są takie bardziej skryte, gdzieś w lesie, nie? Nie za bardzo wychodzą na łąkę. Dlatego ja wolę później trochę jeździć, gdzie już wiem, że one powoli zaczynają już wychodzić, wtedy odpoczywać, łanie wychodzą, zaczynają sobie pojadać tam, nie? Przychodzi, położy się, leży, nie? One sobie chodzą w koło, on jak cały król patrzy, tylko obserwuje. Ale wystarczy, że gdzieś tam któryś zaryczy, jakiś byk drugi, nie? To one mają jakieś chyba, poznają się albo coś, bo to dał, patrzy, że głową zaczyna ruszać, wstaje, nie? I w tamtą stronę, gdzie ten byk zaryczał, już biegnie w tam.
1: Ciekawym zjawiskiem w przyrodzie jest też okres godowy łosi. To się dokładnie nazywa bukowisko i też się zaczyna w podobnym okresie, no bo od początku września do połowy października.
0: Bukowisko, wie pani co, ja byłem 4 lata temu, pojechałem na Łuknajno właśnie i rzeczywiście słyszałem też to takie uczenie, tak sama nazwa, jak mówię, nie bukowisko. I widziałem wtedy w jednym miejscu chyba 6-7 łosi, nie? No i mam fajne zdjęcie nawet porobione. To jest trochę inaczej wygląda, nie? To jest to takie beczenie, tak, tam gdzieś tam, nie? To tak, można się pomylić. Jak ktoś nie zna tego głosu, nie? To całkiem inaczej. Ja sam się dziwiłem. Słyszałem, coś, co to gdzieś coś się odzywa? Nie widziałem, bo pierwszy raz, nie? Tak słyszałem. Bo jelenia to się nie pomyli, nie? To jak słychać, że to jak to zaryczy, nie? To... Ale tak jak na Dolnej Krutyni mówię, tam tych byków, pamiętam, kiedyś tak siedziałem już do późna nawet. Jak zaczęły ryczeć, nie? To po prostu jakby, to prawie jakby ziemia się ruszała, nie? To po prostu jak wyszły na tą łąkę, zaczęły się ganiać i ryczały, to jest takie przeżycie, że człowiek aż niemożliwe, nie? Tu, tamtej strony, tu. Normalnie może, nie wiem, około 20 byków, jak zaczęło ryczeć, nie? To po prostu szkoda, że nie nagrałem tych głosów.
1: Bez porównania z bukowiskiem.
0: Tak, to jest w ogóle coś innego, nie? Może też tak samo, tylko tam chyba bardziej takie, to odbywa się takie bardziej takie, no nie jest aż tak, mi się wydaje, to atrakcyjne, może tak powiedzieć, jak rykowisko. Ale też, no, myślę, że łosie, to co ja widziałem wtedy, to też jest piękne, nie? No ja zdjęcia mam w tych mgłach, nie? Jak one idą tam, na Tautach byłem wtedy. To też bardzo, takie moje pierwsze nawet spotkanie wtedy było takie właśnie z łosiami, aż tyle tych łosi, nie? I sobie pomyślałem, no tak, bo już jest bukowisko, bo to był październik, pamiętam wtedy.
1: Też ważna informacja, ważna wiadomość dla kierowców, bo właśnie w tym okresie, w tym szczególnym okresie jesiennym, kiedy te zwierzęta mają swój okres godowy, one też migrują. No i często przebiegają przez ulicę, wychodzą na ulicę, więc no takie spotkanie z dzikim zwierzęciem, szczególnie łosiem, może skończyć się tragicznie i dla kierowcy, i dla zwierzęcia.
0: Ostatnio to takie właśnie były tylko obrejdy, nie? Jak się jedzie na piecki. I no jest to na pewno, w nocy powinniśmy zwolnić trochę i bardziej ostrożnie jeździć, tym bardziej w tym okresie teraz. To powinniśmy bardziej z pedału nogę zdjąć trochę i wolniej, nie? Jeździć. W tym okresie. Są takie przypadki, że można no, po prostu naprawdę nie tylko samochód tu szkodzić, ale i siebie, nie? Bo to taka masa, jak wpadnie na przód, nie na szybę, nie? No to...
1: Tak, spotkanie z łosiem, czy nawet jeleniem może skończyć się tragicznie, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Waldemar Bzura, fotografik przyrody. Dziękuję bardzo.
0: No, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Fotografia, media i aktorstwo. Te trzy dziedziny łączy ze sobą Emilia Turek, mrągowianka, niezwykle sympatyczna osoba swoją drogą. Emilia jest dzisiaj naszym gościem. Cześć, witaj.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Te trzy dziedziny mimo wszystko w pewien sposób można połączyć, oczywiście, bo są podobne do siebie, ale zanim do tego przejdziemy, jak ty to łączysz, jak to u ciebie wygląda, to chciałabym ciebie zapytać na początek o to, bo teraz w ogóle próbujesz swoich sił bardzo w aktorstwie, odnajdujesz się w tym w pewien sposób, chciałabym ciebie zapytać o to, jak to się u ciebie zaczęło, czy ty jako mała dziewczynka bawiłaś się właśnie w aktorkę, no bo często dziewczynki właśnie bawią się w piosenkarki, marzą o tym, żeby zostać piosenkarką, aktorką, nauczycielką, nie wiem, jest kilka takich głównych zawodów, o których marzą małe dziewczynki. Jak to było u ciebie?
3: Powiem ci, że to jest zabawna sytuacja, bo tak, bawiłam się w aktorkę, ale to w takim sensie, że potrafiłam znaleźć taką zabawę, gdzie byłam tylko ja. Ale to nie tak dlatego, że byłam egoistyczna czy coś w tym stylu, tylko potrafiłam z niczego coś zrobić. I już takie były podrygi pierwsze, co nie? I nie sądziłam, że w ogóle tak było ze mną, dopiero później mi rodzice o tym powiedzieli, bo ja myślałam, że to jest normalne, że każdy się tak bawi, co nie? Cóż, później okazało się, że każda Wigilia była moja, scena rodzinna, więc śpiewy, tańce, super. Już w jakiś tam stopniu to się bardziej rozrastało i było we mnie. No ale później przyszedł taki moment zatracenia niestety, bo zostało to we mnie stłamszone, bo byłam też w pewien sposób przez rówieśników gnębiona w szkole. Szykanowano ze mnie i różne rzeczy robili.
1: Co się działo?
3: Nie mam pojęcia, ale to wszystko zatraciłam.
1: Ale ze względu na co?
3: Do tej pory nie wiem dlaczego. To było dla mnie trudne pod tym względem, bo ja zapomniałam o tym, że to lubię. Do takiego stopnia to wszystko poszło. Ja zapomniałam, jak się mówi. Ja zapomniałam, jak się jest gdzieś. Po prostu takie blokady we mnie powstały, że nie wiedziałam, kim jestem. Było takie, wiesz, poszukiwanie tożsamości. I zaczęłam pisać jakieś tam wiersze. A potem trafiłam na taką sytuację, gdzie poszłam na kółko teatralne i to też był przypadek.
1: Kiedy to było? Ile miałaś lat wtedy?
3: 16 lat miałam, jak poszłam na kółko teatralne.
1: To tutaj, w Mrągowie?
3: Tak, w Mrągowie, jeszcze Mania była. Wtedy prowadziła to kółko pani Marta Szymborska. I to było coś niesamowitego, bo ja w pewnym momencie... Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację. Mhm. Jesteś w jakiejś niewiedzy i nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę. I nie wiesz, co robisz w życiu. Masz jakieś tam niby przemyślenia, ale jesteś stłamszona. Inaczej było w domu, bo w domu to wariat totalny, ale w szkole inny człowiek. I nagle wchodzisz na takie kółko teatralne. Do tego miejsca idziesz, do MCK. I to jest, jakbyś dostała obuchem w głowę. Raptownie, o ja cię, ty, to fajne, ja to lubię. I nagle sobie przypominam, że kiedyś mi się to podobało. Dopiero mi się coś odblokowało. Nie wszystko, bo to tak nie działa, że na pstryknięcie palca. Później jakieś kolejne próby. Wyobraź sobie, że mi ciężko było wejść w takie role, gdzie ja musiałam pokazać złość albo skrzywić minę, bo od razu słyszałam, że haha, jaka brzydka, albo jakieś inne, wiesz, słowa. O, jak się krzywi, ale to bardzo źle wygląda. Wiesz, jak to dzieci, nie?
1: Jednym z twoich zainteresowań jest właśnie fotografia. I kiedy ty poczułeś, że lubisz to robić i że to ci wychodzi? Bo jednak masz za sobą też kilka wystaw tutaj lokalnie i w Mrągowie i poza Mrągowem.
3: I to wszystko szło równolegle. Tylko ja nie miałam tej świadomości. Bo to gdzieś we mnie zawsze było, co nie? Ale myślę, że dzięki temu, że rodzice kiedyś mi dali w prezencie cyfrówkę, to mogłam robić zdjęcia. Tylko że ja nie wiedziałam, że to się później przeobrazi coś takiego. Zaraz 10 lat będzie, jak robię zdjęcia i nawet już prowadzę działalność gospodarczą, mam swoją firmę i się w tym naprawdę rozwijam. Mam teraz też ciekawe rzeczy w tym kierunku wykonywane, jakieś fajne współprace, ale to może są takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, które na to wpływają. Mi się wydaje, że trochę rodzice, trochę też ja, a później naprawdę spotykam się w jakimś miejscu i się pojawia ta możliwość, że mogę to robić i nagle ja to chwytam, bo chcę doświadczyć. To jest najważniejsze. Doświadczyć czegoś. Nie bójmy się tego, próbować nowych rzeczy. Nie mówmy na zasadzie, a to nie dla mnie. Ja też nie wiedziałam, czy fotografia jest dla mnie. Ale ona jest pewnym wyrazem artystycznym. To, czego ja nie mogę przedstawić, bo nie mam takiej możliwości, mogę na kogoś innego zrzucić. I wtedy, jak ktoś do mnie przychodzi na sesję, to jesteśmy w danym klimacie. Tylko to też nie jest powiedziane, że ona to zrobi, bo czasami mi zaoferuje coś innego ta osoba. Ja też w to idę, bo też jestem elastyczna. Różni ludzie do mnie przychodzą i różne emocje ze sobą niosą. I to jest piękne. Ja wtedy z tego czerpię. To jest niesamowite.
1: Ale działasz też w jednym z mrągowskich portali informacyjnych. Czy to wszystko, fotografie, media i aktorstwo, da się ze sobą połączyć?
3: Na początku myślałam, że się nie da, bo zawsze mi mówiono, a jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. A potem sobie tak pomyślałam, ale to fajnie ze sobą współgra. Jestem wyczulona na drugiego człowieka, słucham go. zadaję mu pytania. Ciekawość świata. W teatrze otwartość na drugiego aktora. Odbijanie się energią od słów, od czynów, od gestów. A w mediach wyszukujesz tematów tożsamych z tobą, czyli to, co cię interesuje. Wiadomo, czasami są tematy, które są całkowicie tobie obce, no ale masz tą możliwość wyboru. I to fenomenalnie się łączy. Ja nie sądziłam, że się to w ogóle da, ale dało się.
1: Rozmawiamy dzisiaj też między innymi dlatego, że ostatnio właśnie odkryłaś w sobie może nie nowy kierunek, no bo to jest z tobą od dawna, to aktorstwo, ale próbujesz poszerzać swoje horyzonty i gdzieś w takich produkcjach telewizyjnych.
3: Teraz weekend był bardzo owocny, bo byłam we Wrocławiu. No jakoś tak mam flow, tak mówią przysłowiowo. Myślę, że to mój czas i łapię to, co mi jest dane. Troszeczkę jest też tak, że po pewne rzeczy sięgam sama, bo trzeba wyjść naprzeciw pewnym rzeczom. To nie jest tak, że ktoś raptownie do ciebie zadzwoni i powie: o Emilia, chodź tutaj, mamy dla ciebie rolę. To też jest taka świadomość, że są grupy, że są kontakty, że trzeba uderzać do pewnych drzwi. Nie mówię, że natarczywie, ale tak, teraz naprawdę mi się poświęciło. Poświęciło. Teraz mi się poszczęściło.
1: Ale to nie jest dla ciebie nowość, bo już wcześniej próbowałaś czegoś
3: takiego. Oczywiście. Od 16 roku życia statystowanie przede wszystkim. Znaczy inaczej. Od 16 roku życia kółko teatralne. Mniej więcej, jak dobrze liczyłam, 9 lat. Później w międzyczasie statystowanie, rola drugoplanowa nawet, ale to w takim naszym zaciszu. Film krótkometrażowy, a później dopiero zaczęły pojawiać się epizody. I właśnie to jest ten proces, który jest piękny sam w sobie, bo nie ma tak, że masz od razu to i to, chyba że, nie wiem, trafisz na taki moment, na dobrego reżysera, ktoś cię zauważy i ci się poszczęści i masz to od razu. Ale prawda jest taka, że wiele osób dąży do tego, próbuje. I to nie jest tak, że w ciągu roku masz 3 czy 4 możliwości. Czasami pojawia się jedna. I pytanie, jak ją wykorzystasz. U mnie na szczęście jest taka, jakby to powiedzieć, tendencja wzrostowa, bo z każdym rokiem jest coraz lepiej. I w tym roku film krótkometrażowy, statystowanie, Brudny Joe, teraz epizod Policjantki i Policjanci, drugi epizod Wydział Sprawiedliwi Trójmiasto. Petarda. I chcę tu się zatrzymać na jednej rzeczy, że ten epizod w Trójmieście, tak to nazwę, to jest naprawdę epizod przełomowy, bo tutaj weszła duża organika, organiczność ciała, tego się nie da zagrać. Ja znalazłam sobie te pokłady tego wszystkiego, które umożliwiły mi właśnie wejść troszeczkę wyżej na swój własny poziom, który gdzieś tam we mnie jest, tylko po prostu nie miałam takiej możliwości, żeby taką scenę odegrać. I myślę, nie chcę, wiecie, prorokować, bo to nie o to chodzi, bo zazwyczaj jest tak, o, mówię, jest super, super, na pewno coś zaraz będzie, a potem nie ma. Ale uważam, że w tym momencie to naprawdę mocno świadczy o tym, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób ja pracuję. Tutaj jest widoczny mój warsztat.
1: Chcesz się rozwijać w tym kierunku? To jest jakiś twój cel? Jakieś masz marzenia dotyczące aktorstwa?
3: Uśmiecham się, no bo proste, ja chcę dostać Oscara.
1: Na pewno. Nie, tego no, ci życzę.
3: To jest takie moje marzenie, bardzo, bardzo dalekie, nie? Mówią, żeby nie marzyć głośno, ale ja uważam, że powinno się marzyć głośno, bo są takie osoby, które jak to słyszą, to może dadzą ci szansę. Są też takie osoby, które to słyszą i powiedzą, ale ego, nie? Ale uważam, że trzeba mieć aspiracje, dążyć do pewnych rzeczy. No i mam taką nadzieję, że w przyszłości otrzymam, nie wiem, jakąś rolę drugoplanową w jakimś serialu. No już pierwszą...
1: Drugoplanową?
3: Pierwsza rola to już jest marzenie, nie?
1: Dlaczego nie?
3: Dlaczego nie? Ale no mówię, no step by step. Statystowanie, epizody, może reklama, może później drugoplanowa rola, potem pierwsza. Kto wie, gdzie mnie poniesie, ale jestem otwarta na rozwój. całe życie, bo mi to
1: co
3: naprawdę
1: byś chciała
3: to
1: w życiu robić?
3: Dużo.
1: Właśnie chciałabyś zostać aktorką, no jednak zaczynałaś, kiedy miałaś 16 lat, tak? Próbowałaś tak. swoich sił. Teraz, no nie będę mówić głośno, ale trochę lat minęło i dalej to aktorstwo?
3: No tak, oczywiście. To nie jest tak, że to jest tylko aktorstwo, bo ja rozwijam się i w dziennikarstwie.
1: Ale przy okazji to aktorstwo.
3: Tak.
1: Bo a co jest ci bliższe?
3: Aktorstwo, zdecydowanie. Tylko, że wiecie, no to jest...
1: To a fotografia?
3: Też lubię, ale aktorstwo kocham. Bo to... Ja nie chcę mówić, że to są alternatywy, bo to są rzeczy, które ze mną rezonują. Bez tego nie byłabym ja. To jest składowa tego, kim jestem. To jest moja tożsamość. Ale aktorstwo to nie jest tak, że o Jezu, bo sława, bo pieniądze, bo coś tam. Po prostu dla mnie to jest forma autoterapii. Jest to sposób na wyładowanie siebie. Ktoś inny uderza w worek treningowy, a jak ja wejdę na scenę, czy jestem przed obiektywem, to ze mnie wszystko schodzi. Ja później czuję ulgę. Ja zapominam o tym, że coś się kiedyś wydarzyło złego, czy nie wiem, są jakieś trudne momenty w życiu. Po prostu mnie to uskrzydla. Coś nieosiągalnego, ale z drugiej strony może stać się osiągalne. I gdyby faktycznie to się przerodziło w coś stałego, to uważam, że oczywiście nie zrezygnowałabym z fotografii czy z dziennikarstwa, ale na tym bym się koncentrowała najbardziej. Koncentruję się teraz na tyle, ile mogę. Na razie nie mogę w to pójść całkowicie, no bo też trzeba z czegoś żyć. A nie oszukujmy, z takich epizodów nie ma dużych pieniędzy.
1: A powiedz mi, czy jest ktoś, aktor lub aktorka, kogo podziwiasz? Być może ktoś z Mrągowa, no bo przecież z Mrągowa też mamy aktorów, pochodzą stąd, z okolicy również.
3: Sentyment mam ogromny do Sebastiana Badurka, naszego mrągowskiego aktora, bo on jako drugi mnie prowadził i on tak naprawdę wyzwolił ze mnie te wszystkie najgorsze rzeczy, ale to nie są najgorsze rzeczy pod tytułem złe zachowania czy coś w tym stylu, tylko wydobył ze mnie takie pokłady, które były we mnie ukrywane wcześniej, bo wracamy do sytuacji, gdzie naprawdę miałam niezły rollercoaster w szkole. Ale Sebastian to jest taka osoba, która spowodowała, że ja spojrzałam na ten świat całkowicie z innej perspektywy. On dał mi taką świadomość tego, że to, że jestem zła, to też jest w porządku, mam do tego prawo. I ja dzięki temu nie boję się, że się gdzieś skrzywię, czy będę miała usta otwarte, bo będę w szoku, bo to jest naturalne. A inne inspiracje, polskie, oczywiście Danuta Stenka, Agata Kulesza, oni są moją inspiracją. Bardzo ich cenię.
1: Warto inspirować się innymi osobami i czerpać od nich wiedzę. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była mrągowianka Emina Turek.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
1: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
2: Polecam. Cezary Pazura.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. O, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: O reklamie.
9: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

Podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza tobą nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Livka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza tobą nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Water Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym Mel Offenbach. Już szykuje się Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. A do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horks 1,9 kW za 279 zł. Taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99. Taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplenia, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
17: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Send me your love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic, Becky G, Sorry Papi Teraz.

ważymy takie plany. Slipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

damy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

ten kawałek do reklamy. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Start Me w Melo Radio, to David Guetta and Marie w przed 11 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was.

Take Me Back, Kygo i Mac McNown w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 11:00. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20:00 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Recap, Skytech, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Band i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat. Gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
19: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Pani Celinka wie, co jest super.
22: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
21: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
23: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
24: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
25: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
26: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. a filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez przed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słuchać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmallow, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Please Tell Rosie, ale Farmen You Know Us w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
6: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00. A w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie

0: Mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
12: 30 uciśnięć, 2 wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo, mam coś dla Was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

z Odry pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Melo Radio. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie. Polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Melo Radio, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Cześć, kochanie.
18: Co chcecie na obiad?
19: Cebulański pire!
20: Pierogi z serem!
21: Makaron carbonara!
22: Fasolka po brytońsku.
18: Kochani, to nie jest restauracja.
22: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
18: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
23: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
24: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy
0: ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
19: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Szykujemy skoki.
21: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
24: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
25: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
26: Świat ciebie potrzebuje.
25: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
27: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
28: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Choć naprawdę genialny, Summer's Back, A-Log i Jess Glynn, a mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy, no a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji, między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał, Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13:00, tu weekend w Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już od 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała, opakowanie 10 litrów za 44,99 zł. Z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99. 99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacji.
0: promocją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
21: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
23: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bumpa w Melo Radio. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rzeźko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek i numer Heaven i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Radio Mrągowo. Reklama.
3: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horks 1,9 kW za 279 zł. Taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99. Taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kup w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łączne minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
20: Szykujemy skok. zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
21: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
19: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
19: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
24: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
25: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
26: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Mellow Weekendzie Mellow Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self-Aware dla Was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14, po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topic Becky G, punktualnie o 14.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Szykujemy skok.
13: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
14: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
15: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
16: Świat ciebie potrzebuje.
15: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
21: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
12: każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social media.
24: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
25: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
24: No dobrze, a taki fajny prezent?
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
25: Na mediaexpert.pl.
26: Włączamy niskie ceny.
27: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
28: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
29: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
30: Po reklamie.
31: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
0: Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Meloradia. Leci do Was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

Zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Melo Radio prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: W sklepie PSB Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a z aplikacją kupisz jeszcze taniej. Szpadel Solid firmy Fiskars za 59,99 zł z aplikacją zyskujesz 10 zł. Farba jedynka śnieżnobiała, opakowanie 10 litrów za 44,99 zł z aplikacją zyskujesz 5 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka, Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fade.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Oj się będzie działo w tej godzinie 15 już na zegarkach. Dracula na początek, za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary mary. To abrakadabra za moment. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam wiecie, kawy i te inne. Także 200 już poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

dawać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam trzykro łap. Główne danie nie przegryzk,

0: kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami, a za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę. Zagra ten też If Only You, to już za moment. Zostańcie z melo.

0: promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Love is Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: głośniki i rozkręcone na full, otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Mel Radio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał. Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i 4Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Mel Radiem.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: W sklepie Mrówka znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a do tego mnóstwo cenowych hitów. Pilarka łańcuchowa spalinowa Horks 1,9 kW za 279 zł, taniej o 120 zł. Suszarka do owoców i grzybów za 59,99, taniej o 20 zł. Więcej hitów cenowych w Mrówce Mrągowo przy ulicy Olsztyńskiej 11.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
16: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

Kajgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kacper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: To Neptunika, to Meloradio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest Before przed dobrym Melo. No a skoro to Before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
11: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
24: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
25: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
26: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
27: Raz, dwa, trzy.
26: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
24: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
28: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręcicie większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach. No i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, i tak dalej. No i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił. No zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kebsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bebe Rexha i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Mello jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest before oczywiście przed dobrym Mello. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Proszę, się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
27: Po reklamie.

0: Radiom Rąkowo.
1: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. Jonesami, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda, no i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna z lodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
19: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
18: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
27: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: To Natalia Nykieli, Error. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówka od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
2: A już o 18 zagramy
1: Fate. Alan Walker i Ava Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny!
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. pełen pomysłów.
0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
24: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
25: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. To kto pobawi się ze mną w Podaj mi wyzwanie? 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: Wyzwanie. Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmie wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki, no i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos. Jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skieto od Meloradio.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: To ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

Maja Maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18, a internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny!
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Dobrysko i odbicie, tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Po reklamie.

No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19:00. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gibbs, Bezos i For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii i Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

To Monelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo. To 27 minut po 19 i biwar przed dobrym melo. A za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: O reklamie.

0: W którym, jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger, przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

The best of Tomorrowland. Melo Radio. Melo Radio.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
1: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Mello Radio. Dobre Mello w Mello Radio. Mello.
1: A place where curiosity and

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

Acid Nation.

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.